0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Nagrywamy dzisiejszą rozmowę w czasie, kiedy w Austrii panują niesamowite upały, a Tyrol jest w tak zwanej czerwonej strefie. Rząd ostrzega, aby niepotrzebnie nie wychodzić z domu, nie uprawiać sportu. My na szczęście siedzimy w studiu, który jest lekko klimatyzowany. Może to słyszycie, mamy nadzieję, że nie za bardzo. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby opowiedzieć wam kolejną emigrancką historię. I dzisiaj, mimo że nie narzekamy na brak wysokich temperatur, jak już wspomniałam, to przeniesiemy się pokrótce w miejsce, które w ciągu roku ma 300 słonecznych dni, a dokładnie na trzecią co do wielkości wyspę na Morzu Śródziemnym, gdzie kierowcy jeżdżą lewą stroną i skąd pochodzi tak chętnie grillowany w Austrii ser halloumi. I choć spotykamy się dziś w Innsbrucku, gdzie obecnie żyje i mieszka moja dzisiejsza gościni, to właśnie Cypr był jej pierwszym miejscem emigracji, i jak zaraz wam i mnie również opowie, bramą do europejskiego świata. Po drugiej stronie mikrofonu mam zaszczyt powitać dzisiaj Elę Czesak, specjalistkę od IT w firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem na rynku globalnym, a prywatnie entuzjastkę zdrowego stylu życia, aktywną uczestniczkę zajęć z Pilatesu i, co jeszcze, to zaraz się wszyscy przekonamy. Ela w życiu kieruje się zasadą wierzę, że rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu. No to Ela, w ogóle dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo podekscytowana.
1: Ja też. Bardzo się cieszę, że mimo właśnie tych upałów, o których wspomniałam, udało nam się dzisiaj spotkać i udało się tutaj dzisiaj tobie do mnie dotrzeć. I właśnie jak już jesteśmy przy tej strefie komfortu i wychodzenia z tej bezpiecznej strefy, w której nam dobrze i milutko, no to właśnie zacznę od razu od twojej emigracji, bo ty z Polski wyjechałaś w zasadzie zaraz po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy do Unii Europejskiej wszedł też Cypr. I czy to był taki naturalny dla ciebie kierunek, czy jak to było?
2: Dokładnie. Zacznijmy od tego, że ten upał, który tutaj jest, bardzo właśnie jest dla mnie taką podróżą w czasie i przypomina mi się właśnie czas na Cyprze. I to nie było zaplanowane, na pewno nie. To było bardzo spontaniczne i ryzykowne posunięcie i bardzo niespodziewane dla całej mojej rodziny i dla mnie. Dlaczego Cypr? Naprawdę czysty przypadek. To była zima, był listopad, było bardzo szaro, ponuro.
1: No jak smutno. To listopad w Polsce, prawda?
2: Dokładnie. I koleżanka po prostu, która była tam wcześniej, przyjechała do Polski po jakimś czasie i zaproponowała, czy na tą przerwę świąteczną bym po prostu jej nie potowarzyszyła i sobie dorobiła, pracując w gastronomii i po prostu mając fajny czas. I po prostu pojechać z nią na Cypr. I był piątek, a ona mówi, że w poniedziałek jest wylot. Czy się decyduje?
1: Krótka piłka.
2: Krótka piłka. Muszę powiedzieć szczerze, że nawet wtedy nie wiedziałam, gdzie dokładnie Cypr leży na mapie. Że to jest przy Azji, że to w ogóle nie jest Grecja, że to jest tak daleko. Musiałam to wszystko sprawdzić i pomyślałam sobie, raz się żyje. Pieniądze na bilet zostały pożyczone, wsparcie babci tutaj i wbrew całej rodzinie i ku zaskoczeniu, bo to było tak spontaniczne, że po prostu nikt nie miał czasu mnie zatrzymać.
1: Ile miałaś wtedy lat?
2: Miałam 22 lata. 22 lata miałam wtedy. No i po prostu poniedziałek był wylot. I pamiętam to jak dziś, kiedy leciałam, wiedziałam, że to jest po prostu na śmierć i życie. Nie wiem, co mnie tam czeka. Moja przyjaciółka była moją bardzo dobrą koleżanką z naszej miejscowości i bardzo jej ufałam, także z tej strony się nie bałam, ale jednak wiedziałam, że nikt mi tam nie pomoże, tak? Że to jest inny świat kompletnie i jeszcze ta zmiana klimatu, zima, lato. I pamiętam, jak wyszliśmy z samolotu, to było może około 23 godziny, była noc. I nagle taki wybuch właśnie gorąca, jaki mamy dziś, plus jeszcze do tego wilgotność, która dała takie poczucie, jakbyś wchodziła do sauny. I ja sobie pomyślałam, Boże, gdzie ja jestem?
1: Tym bardziej, że właśnie to było parę miesięcy po tym wejściu do Unii Europejskiej, że gdzie wcześniej to takie podróżowanie nie było takie proste, prawda, z Polski.
2: Dokładnie, właśnie to, jeszcze taka właśnie szalona destynacja na koniec świata, tak jakby, 3000 kilometrów ponad. I wcześniej byłam na przykład sezonowo na truskawkach w Niemczech, to trzeba było załatwiać wizy, trzeba było pozwolenia, trzeba było jeszcze jakieś koszty ponosić, a tu po prostu nagle zostały nam otworzone te granice i mogliśmy wybrać, gdzie chcemy pojechać. Ale wiadomo, im dłużej się człowiek zastanawia, tym gorzej to wychodzi.
1: Dokładnie, czasem takie spontaniczne decyzje są najlepsze.
2: Tak, pojawiła się po prostu as się pojawił, zagrałam tym asem i wzięłam go i nie żałuję.
1: No właśnie, ale jak to się potem potoczyło, że z tego Cypru nie wróciłaś po tej przerwie świątecznej, tylko zostałaś tam trochę dłużej.
2: Można sobie teraz pomyśleć, wyobraź sobie, że z tej zimy szarej nagle lądujesz na tej wspaniałej wyspie miłości. Byłam otoczona bardzo fajnym towarzystwem. Moja koleżanka, którą bardzo dobrze znałam, i jeszcze jedna dziewczyna z Polski, Asia, też moja dobra przyjaciółka z tamtych czasów. I my we trzy pracowałyśmy sobie w jednym takim barze, na takim skwerku, wiadomo, wakacyjnym, bardzo małej miejscowości na Cyprze, która się nazywała Polis Chrysochus. I była po drugiej stronie cypelka wybrzeża Cypru, z daleka od dużych miast, dużych
1: A ona była w tej części greckiej?
2: Tak, oczywiście, oczywiście nie. No, część, jeżeli chodzi o tą geografię cypryjską, to część północna, Famagusta, to jest, należy do Turcji, ale ona jest tak jakby zamknięta. Trzeba by wspomnieć o historii. Bodajże w 72 albo w 74 roku była wojna i Anglicy po prostu wsparli Cypryjczyków przeciwko Turkom. No i udało im się większość części wyspy zachować. I ta część północna jest dostępna dla turystów, oczywiście z paszportem i można tam jechać, ale tam są naprawdę takie pobombowe zgliszcza tych hoteli i tam mało było odbudowane i jest to takie sekretne miejsce, które może nieoficjalnie można powiedzieć jest jakąś taką nieodkrytą tajemnicą, co się tam tak naprawdę dzieje. I jeżeli turyści tam jadą, to mają tylko wstęp naprawdę do niewielu miejsc.
1: Do tych pewnie ośrodków, w których mają wszystko zapewnione, tak. I nie wychodzą za bardzo poza.
2: Tak, tak. No ja byłam na Cyprze 20 lat temu, wyjechałam tam. To jeszcze było inaczej, to było w ogóle jeszcze nic. W tej chwili już są jakieś hotele otwarte, a wtedy to jeszcze było mniej tych rzeczy. A znowu ta druga część, ta większa część cypryjska została odbudowana po tej wojnie na mowę angielską, czyli lewostronny ruch, tak jak wspomniałaś, tak. Język urzędowy angielski, więc wszystko tam zaczęło funkcjonować jakby taka mała Anglia, tylko w ciepłym kraju, tęsknieni za słońcem, co też było fajne, bo tam spotkałam się właśnie z wieloma Anglikami, którzy byli bardzo ciepli, bardzo wspierający, ja jako młoda dziewczyna pracująca tam jako kelnerka bez żadnego doświadczenia, bardzo dużo ciepła od nich było. A propos jeszcze lewej strony, ja tam zrobiłam prawo jazdy.
1: O wow, no to jest... Ja miałam okazję jako pasażerka jeździć przez kilka miesięcy lewą stroną i przez dłuższy czas na rondach miałam wrażenie, że wypadnę z auta. Tym bardziej jak właśnie koleżanka, z którą jeździłam do pracy, dość... była trochę spóźniarska i przeważnie zawsze nam się spieszyło, więc to był taki bardzo szybki przejazd po rondzie i to zawsze było dla mnie zafascynujące, że jadę jako kierowca tak naprawdę. A powiedz mi, no okej, czyli dla ciebie jakby w ogóle pierwsza styczność z jazdą samochodem była już po lewej stronie?
2: Tak, dokładnie, była po lewej stronie i to niestety jak przeprowadziliśmy się po tych 8 latach na Cyprze tutaj do Austrii, bardzo długo waliłam łokciem w szybę, bo szukałam po prostu po złej stronie wszystkiego. I do tej pory zdarza mi się czasem nie przestrzegać reguły prawej ręki, tylko lewej, co jest troszkę niebezpieczne, ale na szczęście nic się nie dzieje.
1: A to przestawienie się było trudne po tylu latach?
2: Tak, na początku jeździłam, bo to jest zakodowane, prawda, jeszcze jak wiele lat się jeździło.
1: To są przyzwyczajenia, mechanizmy jakieś,
2: tak,
1: które
2: tak.
1: Mamy.
2: Naprawdę, no jeździmy na pamięć tak jakby, ale to też się da jakby zadeptać, każdą ścieżkę da się zadeptać po jakimś czasie.
1: No i wracając jeszcze do tych twoich początków, tak jak powiedziałaś, tam głównym językiem był angielski. Czyli myślę, że to było już ułatwienie, ale wspomniałaś też o bardzo fajnej rzeczy, czyli o tym, że były tam Polki, które były ci bliskie, byli też ludzie stamtąd, czy ci Anglicy, którzy bardzo dużo okazali ci ciepła. To był chyba taki przyjemny start, no nie? Bo to, tak jak mówisz, no wyjechałaś w nieznane, ale miałaś tam tych ludzi, którzy dużo ci pomogli.
2: Bardzo, bardzo, bo właśnie wróćmy do tego pytania, dlaczego właśnie nie wróciłam stamtąd, właśnie dlatego, że było tak dobrze, ludzie byli bardzo otwarci i mój szef, który okazał się emerytowanym nauczycielem, miał jedną restaurację naprzeciwko drugiej, drugą prowadził jego syn i po prostu miałyśmy tak fajnie, że mieszkałyśmy nad restauracją, miałyśmy tam swoje po prostu mieszkanka i nie płaciłyśmy za to nic. Miałyśmy naprawdę dobre napiwki, wyżywienie i tak dalej. No i cały ten klimat tej Wyspy Pięknej spowodował, że po prostu, no ludzie, ja zarabiam, wysyłam jeszcze do domu, pomagam, jest tutaj tak cudownie, nikt mnie stąd nie wygania, a że ja przyjechałam w listopadzie, to był koniec sezonu, więc tej pracy nie było aż tak dużo, to nie była taka niewolnicza praca, tylko to się zaczęło zamieniać w taką pracę bardziej powolną, bardziej na luzie, fajną, bo wtedy zimą właściciele tych wszystkich hoteli, tych restauracji i również też pracownicy zaczynają oni się bawić, czyli oni zaczynają być klientelą tych lokalnych barów. I tym samym się spotykają, wspierają też swoje biznesy zimą, kiedy jest mniejszy ruch i urządzają wspaniałe po prostu imprezy, tańczą ze szklankami na głowie, biją talerze i po prostu ta kultura, którą tam spotkałam, była niesamowita i ta otwartość ludzi. No i myślałam o tym, żeby wrócić, ale właśnie jakby bardzo szybko potoczyło się to, że spotkałam tam mojego przyszłego męża.
1: No właśnie,
2: który
1: co jest
2: Polakiem.
1: Właśnie, co jest takim fantastycznym plot twistem, bo on też jest z Polski. I też sobie tak właśnie myślałam, żeby cię o to zapytać, czy to był jakaś właśnie społeczność polska, którą tam poznałaś, czy jeszcze w jakichś innych okolicznościach trafiliście na siebie?
2: Nie, kompletnie to nie była społeczność, dlatego że wtedy, tak jak mówiłam, 2004 rok, to ludzie dopiero zaczęli wyjeżdżać.
1: Czyli to były takie początki w ogóle emigracji, wyjazdów z Polski.
2: Tak, tym bardziej na takie egzotyczne kierunki. I to było tak, że ja pracowałam w barze, tak? A on pracował jako pracownik budowlany, który przychodził po pracy do baru. No i tak się właśnie poznaliśmy, ale właśnie jak zawsze mówię, że na Cyprze wyszłam za mąż i urodziłam dzieci, to drugie pytanie jest zawsze, a mąż jest z Cypru? A tutaj niespodzianka. Że musieliśmy oboje przejechać 3000 kilometrów, żeby się poznać. Kompletnie w Polsce się nie znaliśmy i to była taka szybka akcja, bo już po paru miesiącach zdecydowaliśmy się po prostu na poważny krok i wzięliśmy bardzo szybko ślub, który de facto też odbył się tam.
1: I jak wspominasz cypryjski ślub? Czy on się czymś różnił od polskiego? Zrobiliście go bardziej na taką właśnie modłę tamtejszą?
2: Mieliśmy dwa śluby.
1: Teraz mi się, wiesz, to tak skojarzyło, że właśnie to Mamma Mia.
2: Mamma Mia, dokładnie.
1: I ślub w Grecji.
2: Ten klimat. Wiesz co, byliśmy młodą parą, wchodzącą w życie. I ja, kiedy udało nam się już załatwić wszystkie papiery, bo to nie było tak romantycznie, że jedziesz sobie jak na Bali czy na Cypr wziąć ślub, bo wszystko jest pozałatwiane i tylko bilety na samolot i hotel zabukować. Były to takie nasze początki poważnego życia. Bez żadnego.
1: Byliście jeszcze bardzo młodzi.
2: Byliśmy bardzo młodzi, tak, 23-24 lata. No i się dowiedzieliśmy też, że będziemy rodzicami, co nas bardzo ucieszyło, de facto. Oczywiście to nie był ten czas, to nie było w ogóle to miejsce i tak dalej, ale no, stało się i bardzo się z tego cieszyliśmy. Ten ślub odbył się w ten sposób, że Bartka rodzice przyjechali i pomogli nam zorganizować od razu polskiego księdza. Tata bardzo dobrze gotował, już w tej chwili nie żyje, ale jego kotlety będą wspominane i sałatki przez wszystkich naszych cypryjskich gości. Było przyjęcie nad basenem w kompleksie, w którym my wynajmowaliśmy mieszkanie. Nie był to żaden hotel wynajęty i tak dalej, było to bardzo budżetowo i lokalnie. Ale nasz ślub, oprócz tego urzędowego w ambasadzie, który był śmieszny, też mogę opowiedzieć anegdotkę, ale tydzień wcześniej mieliśmy ślub w kościele, w bardzo fajnym kościele, który był odwiedzony przez papieża. Bardzo takim zabytkowym, w takim starym kamieniu i tak dalej. I to było coś naprawdę fajnego. I tam były polskie msze i to się odbyło na polskiej mszy, więc trochę Polaków mieliśmy i naszych przyjaciół zaprosiliśmy po prostu na imprezkę. A że ja byłam w ciąży w szóstym miesiącu, bo tyle trwało załatwianie wszystkich papierów z Polski, żeby wziąć ślub, to już za dużo się nie pobawiłam, ale ślub był bardzo fajny.
1: Tak, ale wspomnienia piękne zostają. Powiedz mi właśnie pod takim względem formalnym, musieliście latać do Polski, żeby załatwić pozwolenia, papiery, czy dało się to załatwić, będąc za granicą?
2: Dało się to załatwić w polskiej ambasadzie. De facto ambasada była w Nikozji, a my w Pafos, czy w Polis, w tej okolicy raczej z drugiej strony wyspy, więc trzeba było jeździć specjalnie do Nikozji, więc to się dało zrobić. Jedyne co, mój mąż musiał jednak jechać do Polski, pewne rzeczy uregulować z jakimś wojskiem, bo chcieli mi go zabrać, jak się dowiedzieli, że chce ślub wziąć. Ale to wszystko trzeba było zarejestrować w polskiej ambasadzie i ten ślub musiał się odbyć też w ambasadzie, a ślub kościelny, po polsku, który wzięliśmy w kościele, na Cyprze został uznany jako konkordatowy i zarejestrowany w każdym urzędzie cypryjskim.
1: Czyli to już było załatwione, tak.
2: Ten papierek z kościoła już był dla nich ważnym dokumentem, ale dla Polski niestety nie. Dla Polski nie był ważny, więc musieliśmy wziąć ślub w ambasadzie. I to było też śmieszne, bo akurat nowy konsul się zjawił, który był młodym człowiekiem i to był jego pierwszy ślub. Na pewno będzie go też z nami wspominał, mamy to nagrane. Bardzo był zestresowany, pierwszy ślub, cała ta akcja. I on stał naprzeciwko nas przy stole i każe powtarzać tą przysięgę i mówi do Bartka: biorę za żonę Helenę. A mój Bartek: biorę za żonę Helenę.
1: No, tu, jaka...
2: Ej, Elżbietę, kopłam Bartka.
1: Nie ma żadnej Heleny.
2: A konsul na nas i z tyłu, tak na wskroś nas, z tyłu jego żona Helena patrzyła na niego. Ja mówię: przepraszam, moja żona Helena patrzy na mnie, musimy zacząć od nowa.
1: Jakoś wybrnął.
2: Tak, byli nasi świadkowie z nami tam i zaczął od nowa i w tym momencie wszyscy zaczęli się śmiać, więc musiał trzeci raz i to już się udało. Ale my już byliśmy jakby po tym całym stresie, bo już ten ślub kościelny mieliśmy wcześniej.
1: Czyli bardziej konsul był zestresowany niż wy. Tak. Myślę, że na pewno was do dzisiaj wspomina.
2: Na pewno i to był jego pierwszy ślub i pamiętam, że umorzył nam jakieś opłaty z tego względu jako prezent ślub.
1: Czyli jeszcze jakiś gratisik wpadł. Tak. Z tego powodu. Czyli dużo takich ważnych rzeczy wydarzyło się dla ciebie na Cyprze. No byłaś tam 8 lat, to spory kawał czasu, też takie właśnie młode lata. I tak jak mówiłaś, miałaś jakieś plany, żeby wrócić do Polski, ale jednak życie potoczyło się inaczej. A powiedz mi, jak było na początku z tęsknotą? No bo podejrzewam, że to był pierwszy tak daleki i długi wyjazd dla ciebie.
2: Tak, ale wiesz co, tęskniłam za moją rodziną, ale to nie...
1: Bo to jeszcze nie były czasy internetu, prawda, że nie. W każdej chwili można zadzwonić nie. I tak dalej.
2: Niestety i trzeba było kupować właśnie jakieś karty specjalne, doładowywać telefon, żeby zadzwonić za granicę. I z tego, co ja pamiętam, bo to było trochę temu, właśnie nie czułam tej tęsknoty w sensie takiego strachu, że ich nigdy nie zobaczę. Bardziej miałam ochotę ściągnąć wszystkich do mnie i pokazać im, jak tu jest
1: wspaniale. Jak tu jest super, tak.
2: I to były czasy w Polsce, kiedy faktycznie było pracy mało, takie były słabe warunki. I żeby studiować, potem chciałam być nauczycielką angielskiego, ale to też by wyglądało tak mozolnie przez ileś tam lat i też ta szansa zatrudnienia była, ale wiadomo, nie? I dużo filologów później i tak z tego nic nie miało, więc nie żałuję, ale chciałam wszystkich do siebie przywieźć. Tak, wszystkich zapraszałam, wszystkich chciałam przywieźć i pierwsza moja wizyta w Polsce była po 9 miesiącach od mojego wyjazdu. Nie dlatego, że nie mogłam, ale jakoś tak szybko się wszystko potoczyło i pierwsza wizyta była właśnie dopiero po 9 miesiącach na krótko. I jak wróciłam, ucieszyłam się, że zobaczyłam wszystkich, ale chciałam szybko wracać.
1: To jest taki, myślę, bardzo dobry prognostyk, że jeśli wracasz do domu, wiadomo, że to zawsze cieszy, że widzisz swoich bliskich, miejsca, które znasz i tak dalej. Ale jeśli jest gdzieś ta taka iskierka w tobie, że fajnie, już bym tam chciała być z powrotem, to myślę, że to dobrze wróży na przyszłość. No i w twoim przypadku tak było. Bardzo chwalisz życie na Cyprze i ja bym cię chciała spytać o to, no bo jednak myślę, że dla większości z nas, którzy słuchamy, Cypr kojarzy się z destynacją urlopową teraz w obecnych czasach. Jak tam wygląda codzienne życie?
2: Codzienne życie wygląda wspaniale, jak to teraz właśnie wspominam. Nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń, tym bardziej, że jak my wyjechaliśmy na Cypr, była tam waluta Cypr, funt cypryjski, który był wart więcej niż brytyjski. Także tam były bardzo dobre pieniądze, dobry przelicznik, benzyna była bardzo tania, bezpieczeństwo, otwartość ludzi, możliwości pracy, tylko wiadomo, że to była gastronomia. Czyli było właśnie to, że zimą się bardziej odpoczywało, a latem było naprawdę dużo pracy po 6-7 dni w tygodniu. Ale mimo to po prostu wspominam to wspaniale. Z czasem mieliśmy bardzo duże grono też polskich przyjaciół i mieszanych po prostu przyjaciół. I to było wspaniałe, jak spotykaliśmy się w gronie, gdzie był język grecki, polski i angielski. I później, jak pojawiły się dzieci w naszych związkach, to po prostu te dzieci, one rozmawiały we wszystkich językach. One po prostu do nas odpowiadały po polsku, do swoich rodziców czy znajomych po grecku, tak samo jak moja Oliwia. I nie miały w ogóle z tym problemu.
1: To jest wspaniałe, że dzieci nie mają tych barier i tak chłoną jak gąbeczka to wszystko.
2: Tak. Na przykład jak właśnie Oliwia pierwszy raz pojechała do Polski, nasza córka, jak miała 3 latka. Bo my naprawdę rzadko jeździliśmy do Polski, lataliśmy z różnych względów. Też finansowych na pewno, ale to nie było dla nas nieosiągalne, tylko po prostu cała ta wyprawa była dość męcząca.
1: Plus małe dziecko na pokładzie to...
2: No. I ciągle latem nie było kiedy, a zimą znowu też nie było fajnie zmieniać tak klimat.
1: Rozumiem totalnie.
2: Tak. Jakieś takie, wiesz, śluby w rodzinie i te inne to nas zmuszały, żeby się wziąć na to.
1: Czyli jakieś takie uroczystości, tak, bliskiego, żeby te tysiące kilometrów przebyć. Wspomniałeś, że właśnie tam się mieszały trzy języki w tym towarzystwie, w którym się obracaliście. Czy mieliście okazję trochę liznąć greckiego, czy to nie było w ogóle potrzebne, skoro ten angielski był tam raczej powszechny?
2: To nie było potrzebne, muszę powiedzieć, naprawdę, bo wszędzie, w każdym urzędzie to był obowiązek, żeby po angielsku się porozumiewać. Ja mówiłam po angielsku dość dobrze, jak już przyjechałam, bo mnie ten język interesował.
1: No, chciałaś być nauczycielką, tak, jak wspomniałaś, tak?
2: Aczkolwiek ja bardzo lubię języki, bardzo uwielbiam się uczyć i też zrobiłam tam kurs językowy, więc potrafiłam i pisać, i czytać. W tej chwili coraz mniej, bo już kilkanaście lat nie używam, ale potrafię się porozumiewać za każdym razem, jak jedziemy na wakacje lub spotkam kogoś tu w Innsbrucku coraz częściej, to zawsze szukam okazji, żeby odświeżyć ten język.
1: Ja znam nawet Polki, które też mówią po grecku. Tak. To może jakiś kącik wam zorganizujemy.
2: Tak, Polek z Grekami i Cypryjczykami nawiązało związki, bo ten język się przewija częściej niż jakiekolwiek inne, niż na przykład hiszpański, powiedziałabym.
1: Tak, powiedziałabym, że byłam zaskoczona na początku, ale faktycznie masz rację. No i podziwiam, bo nie miałam nigdy okazji uczyć się greckiego, ale jak widzę, jak on wygląda, to wydaje mi się, wow, opanować to musi być w ogóle strasznie trudne.
2: No wiesz, pisownia jest inna, trzeba inny alfabet opanować, ale nie jest tak trudny, jak się wydaje, a ten język sam w sobie fonetycznie jest tak melodyczny, jest tak przyswajalny, że po prostu czuje się, jakby się śpiewało. No i jak jest się tam, to się bardzo szybko łapie, bo tamci ludzie, oni mówią po angielsku, ale oni do ciebie po prostu śpiewają po grecku i ty zaraz to łapiesz i powtarzasz. I to jest taki wesoły język. Nie wiem, czy widziałaś takie anegdotki, jak jest prognoza pogody w telewizji w Niemczech albo w Grecji, no to tam dziewczyny pogodynki tańczą, śpiewają, ciągle słońce, wiesz, a jednak to jest tak ponuro, nie? Ten niemiecki.
1: Czyli tak oddają dokładnie to, jaki jest klimat i pogoda w miejscu.
2: Dokładnie tak. I tą mentalność. I tym się przesiąka. Może słońce, może tak, może witamina D, może dużo jodu, ale to jest też to, jak się tam żyje. To jest styl życia.
1: No właśnie jeszcze taka jedna rzecz mnie dość zastanowiła, no bo właśnie urodziło się wam dziecko i jak Oliwia poszła do przedszkola, to te języki też były mieszane? Czy były przedszkola angielskojęzyczne, greckojęzyczne? Jak to jest tam zorganizowane?
2: Były też prywatne, angielskojęzyczne i przedszkola, i szkoły. Aczkolwiek nie zależało nam na tym w ogóle. Oliwia poszła, jak miała półtora roku, już do żłobka greckiego całodziennego. Żłobki tam były prywatne, ale można było sobie na nie pozwolić w porównaniu tutaj do sytuacji w Austrii. I było bardzo fajnie zorganizowane. To były takie domy opieki dla dzieci. Może to zabrzmiało trochę tak negatywnie, ale fajne żłobki prowadzone przez takie rodzinne osoby i na przykład babcie gotowały te rodzinne cypryjskie jedzonko. Moja Oliwia uwielbiała chodzić do żłobka.
1: Czy było tak bardzo rodzinnie?
2: Bardzo. Ona kochała żłobek i były wszystkie fajne występy. I ja musiałam się nauczyć zupy gotować z przedszkola, bo
1: tak bardzo zapakowała.
2: Zupa to jest rosół z żółtkiem, sokiem cytrynowym i z ryżem.
1: O, bardzo ciekawe. Ja nigdy na Cyprze nie byłam, więc mi tutaj możesz pozdradzać więcej takich ciekawostek. Ale chyba się wybiorę, bo tak mi fajnie już tutaj opowiedziałaś, że czuję się zachęcona. Tym bardziej, że no chyba widoki też raczej no nie zawodzą.
2: No oczywiście piękne krajobrazy i ciepło. Zależy, o jakiej porze się pojedzie roku, ale teraz odczułam takie coś, że dla Polaków bardzo atrakcyjny jest to kierunek i coraz więcej jest różnych organizowanych wycieczek. Sami mamy też znajomych jeszcze z tamtych lat, którzy mają biura podróży i też na przykład na miejscu organizują fajne wycieczki, pomagają Polakom we wszystkim i zorganizować się i tak dalej, i mają mieszkania też do wynajęcia, więc to już wszystko jest dużo łatwiejsze. Bo jak my przyjechaliśmy, to było raczej tak, że Polacy to są pracownikami sezonowymi, a nie takimi turystami.
1: No tak, w tamtych czasach trochę tak było, plus gdzieś ta emigracja u nas też raczkowała dopiero.
2: Tak.
1: I te granice się otwierały, tak myślę, że stopniowo też ludzie więcej zaczęli podróżować, prawda?
2: Tak, i Cypryjczycy byli przyzwyczajeni, że przyjeżdża po prostu ktoś tylko na sezon pracować, bo chce zarobić i oni potrzebują tego pracownika, a nie, że chce tutaj korzenie zapuścić albo coś innego tutaj działać, jakieś swoje biznesy zakładać. Ale w tej chwili już jest naprawdę fajnie i my od kiedy mieszkamy w Austrii, to co roku bardzo często jeździliśmy, nawet dwa razy w roku przez pierwsze lata na Cypr, bo nasza córka bardzo tęskniła i my też. To teraz muszę powiedzieć, że Nawet kelnerzy w restauracji i to Cypryjczycy potrafią po polsku już powiedzieć parę słów. Także wyobraźcie sobie, ile jest polskich turystów.
1: Tak, i jaki to ma wpływ głęboki. No umówmy się, polski język nie jest prosty.
2: Nie jest prosty.
1: Ja miałam to samo w Bułgarii. Ludzie w sklepach, w tych takich turystycznych miejscach mówili do mnie po polsku i pytałam się, skąd znają Polski. Nauczyli się od turystów. No, i to jest dla mnie niesamowite, bo przecież polski mi się wydaje taki trudny, wiem nawet w pracy, jak czasem moi współpracownicy próbują coś do mnie po polsku, próbują swoich sił. No nie. No, to sama to już na wymowie polega.
2: Tak, ale to jest miłe, to jest miłe.
1: Bardzo.
2: My lubimy właśnie tak czasami zawstydzać tubylców tam, jak udajemy, że nic nie rozumiemy. Oczywiście, bo skąd mogą wiedzieć Polacy i się przysłuchujemy, a później jak jakąś gafę palną, w sensie mówi do córki ojciec, który prowadzi restaurację. Obsługiwałaś już tamtych? Pytałaś się, czy oni coś chcą? Tak po prostu ostentacyjnie, bo oni krzyczą prawie mówiąc.
1: Tak, tak.
2: I my wtedy do nich po grecku odpowiadamy i oni wtedy otwierają szeroko buzię i się śmieją.
1: Czyli w tą drugą stronę też są zaskoczeni.
2: Tak, ale miło.
1: Tak, ja uważam, że w ogóle jest to super. I tak jak cię słucham, no w wielu superlatywach opowiadasz o Cyprze i swoim życiu tam, a masz coś takiego, co... Za czym tęsknisz? Co tak bardzo ci utkwiło? Co było tam takiego, co byś powiedziała, o, to bym chętnie przeniosła do Austrii?
2: Wiesz co, dobre pytanie. Na początku czułam jakąś tęsknotę do tych różnych rzeczy, na pewno do jedzenia, na pewno do wielkiej ilości kolendry, do po prostu mięsa, po prostu tego smaku, ziemniaków, wszystkiego, jedzenia. To jest tak jak z polskim chlebem się na

0: Właśnie dlatego, po tylu latach, w miejscu, gdzie dobrze ci się żyło, skąd przyszła Austria u ciebie?
1: U mnie raczej u nas, jako rodziny, nasza córeczka dorastała i tak sobie myśleliśmy, no jak było fajnie, kraina miodem i mlekiem płynąca, to później w 2008 roku, jak weszło euro,
0: Euro.
1: ta po prostu przemiana spowodowała, że pieniądze były 4 razy mniej warte niż były wcześniej. I zaczęły się troszkę takie schody. I to dla wszystkich, bo wiadomo, to był wielki kryzys, prawda? I to już się tak nie podobało i później zaczęliśmy myśleć, na co tu robić. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nam czegokolwiek brakowało tam. I warunki mieszkaniowe były dużo lepsze niż tutaj. Było nas stać po prostu na komfort życia dużo większy, mimo tego, że mniej zarabialiśmy. Ale myśleliśmy bardziej o tej przyszłości, że już czujemy się tak na tej wyspie zamknięci, że jest fajnie dla kogoś młodego, singla albo kogoś, kto nie ma takich zobowiązań, albo dla emeryta, raj na ziemi, ale dla ludzi, którzy mają dziecko i planowaliśmy już drugie dziecko i po prostu no, szkoła, edukacja, jeden uniwersytet w Nikozji. Wszyscy po prostu masowo wysyłali dzieci swoje do Anglii lub do Stanów, a to
0: No tak, bo
1: kosztuje
0: mówiły
1: bardzo
0: po
1: dużo.
0: angielsku.
1: Tak, i to kosztuje bardzo dużo. No, a jaka by przyszłość inna czekała naszą córkę? Może myśleliśmy o tym, że no co w tej gastronomii ciężkiej i tak dalej. No, myśleliśmy raczej pod tym względem, żeby coś zrobić. I szukaliśmy bardzo długo pomysłu, gdzie co.
0: Właśnie, czyli to nie było, że to
1: Nie.
0: okej, zmieniamy na inną część, może tą lądową Europy, Austria. Nie, tutaj była
1: Nie,
0: jakaś burza
1: to
0: mózgów,
1: jest
0: rozumiem.
1: śmieszne. O Polsce nie myśleliśmy w ogóle. Polska nie
0: Jakoś
1: była
0: nie
1: w ogóle
0: przyszło
1: na
0: mi do
1: naszej
0: głowy.
1: liście. Może sobie pomyślisz, okej, już córka ma tam 5 lat, myślisz sobie, dobra, może do Polski. Nie, w ogóle nas do Polski nie ciągnęło. I raczej tak staraliśmy się szukać po jakichś znajomych, bo wtedy w tych czasach dużo naszych rówieśników też wyjechało w inne
0: Tak, ja
1: kraje.
0: myślę, że Polska w 2008 też jeszcze nie za wiele oferowała.
1: Tak. To jeszcze wtedy był ten czas,
0: No.
1: więc nie chcieliśmy wrócić. I też nie wiem, sami nie wiedzieliśmy, co chcemy, ale chcieliśmy coś spróbować.
0: Zmiana po
1: Zmiana,
0: prostu.
1: tak. No i taka się właśnie pojawiła za pomocą też ludzi, których znaliśmy. Po prostu możliwość, żeby Bartek przyjechał tutaj do Austrii, bez po prostu zamykania, palenia mostów i tak dalej, Bartek Mumorz, i sprawdził, jak tu jest. Dostał ofertę. Mógł przyjechać do hotelu robotniczego i po prostu spróbować. Ale że oczywiście ta propozycja pojawiła się w najmniej odpowiednim momencie.
0: Jak zawsze,
1: Jak
0: prawda? Nigdy
1: zawsze.
0: nie ma dobrych momentów,
1: Szukaliśmy przez
0: prawda?
1: rok czasu jakichś możliwości, a tu trach, ja zaszłam w ciążę i w trzecim miesiącu ciąży trafiłam do szpitala na pozycję leżącą, bez wstawania. I wiadomo, no to dobra, to jakoś nam się udało odwlec parę miesięcy to, ale później już było tak, że albo teraz jedziesz, albo tracisz tam ofertę. I 2 tygodnie po tym, jak urodziłam synka, już Bartek był zdecydowany, dobra, mówię, już jest okej, okay, ogarnięta sprawa, dziecko jest na świecie, to możesz jechać, nie? I Bartek pojechał tutaj. I tak bardzo szybko się to potoczyło, że nawet nie wiem kiedy. Powiedział, że jest lepiej pod względem pracy, możliwości i tak dalej. Aczkolwiek nie wiedzieliśmy za dużo, jak
0: I on
1: dużo.
0: przyjechał tutaj do Tyrolu, do Innsbrucka,
1: Tak, do
0: rozumiem.
1: Gematen, do firmy Pol, w której zaczął pracę i pracuje do tej pory. I też bez słowa po niemiecku, bo on też jest budowlańcem, także myślał, że to będzie tak podobnie. Miał tyle szczęścia, że trafił do brygady Portugalców, jak on to mówi, ludzi z Portugalii, bo oni mówili po angielsku, znowu też nie po niemiecku i Bartka tam do nich dorzucili na ten pierwszy czas, więc miał też fajne klimaty, jeszcze nie porzucił tych śródziemnomorskich
0: Tak,
1: całkiem, więc mówił, o
0: trochę
1: Jezu, tu jest tak
0: trochę
1: fajnie!
0: sobie jeszcze zatrzymał ten klimat,
1: Tak,
0: no.
1: może wtedy pomyślał, że jest tak fajnie, jeszcze zanim poznał te realia. No i czas mijał szybko i ja powiedziałam po miesiącu, że decyzja. Albo wracasz z powrotem, bo wziął tylko urlop ze swojej obecnej pracy. Ja byłam na macierzyńskim.
0: No tak, dwójka małych dzieci w domu.
1: Mieliśmy wszystko, i 2 samochody, i mieszkanie tam wynajmowaliśmy i tak dalej, już przyjaciół. Wszyscy stukali się w głowę, co wy wyrabiacie? Przecież wy nigdzie nie jedźcie, wy tu będziecie chcieli wrócić zaraz i my wam pomożemy, jak będziecie chcieli wrócić. Ale po co wam to z tym małym dzieckiem? Poczekajcie. Ale decyzja zapadła. Albo razem, albo wcale.
0: Wcale.
1: Więc ja spakowana z tą dwójką dzieci wysłałam jakieś tam kartony statkiem, nie za dużo, nie mieliśmy nawet zimowych rzeczy, więc zapomnij
0: No
1: o tym.
0: tak. Nie były potrzebne.
1: Tak. No i właśnie tak to się stało. I to był sierpień, więc pogoda była fajna. Jak przyjechałam, to jeszcze było tak klimatycznie. No ale zaczęło się szybko okazywać, że to jest inny świat. Mało słońca, depresja taka przyszła, takie bardzo może nie depresja, ale taki bardzo obniżony stan.

0: samopoczucia.
1: Myślę, że to spotyka wiele osób, którzy wyjeżdżają na emigrację, a ty miałaś jeszcze, myślę, że właśnie z takiej trochę idylli, z tego właśnie, że miałaś to słońce, tych ludzi już tam, że byłaś tam zadomowiona bardzo i dzieci tam zaczęły się wychowywać, urodziły, byłaś gdzieś tam mocno z tym związana, to tak trochę zostałaś wyrwana z tego i wrzucona w coś, co jest no zupełnie inne.
0: Tak, myślę, że
1: bo ja nawet nie mówię tutaj gorsze, lepsze, ale totalnie inne.
0: Totalnie inne, mimo tego, że śnieg fajny, te góry są przepiękne i kocham je do tej pory, nie znudziły mi się.
1: Nie nudzą się, naprawdę, słuchajcie.
0: Niż na Cyprze. Plaża może się znudzić, ale te góry nie, bo zmieniają krajobraz, ale właśnie było smutno o pewnych momentach, bo brak słońca na pewno też dużo dał, ale też to, że ja nie mówiłam po niemiecku i hormony poporodowe jeszcze pewnie parę miesięcy po porodzie we mnie.
1: Właśnie chciałam też powiedzieć, że byłaś też w takim trochę przejściu, ponieważ nie szłaś do pracy, więc też nie było jakby okazji poznać ludzi od razu, prawda? Bo byłaś z tym małym bobaskiem w domu.
0: Tak, a z drugiej strony musiałam ogarnąć takie rzeczy jak posłanie Oliwii do szkoły, tak? Bo miała 6 lat. I też ją wspierać, bo ona, wiesz, mówiła po angielsku, po grecku, po polsku, a tutaj wpadła po niemiecku i ani w ząb, tak? Miała tyle szczęścia, że to był taki rok 2012, kiedy przyjechaliśmy, że szczęścia w nieszczęściu, bo nie wiem, czy pamiętasz, fala emigrantów była i były takie namioty dla emigrantów z Iraku czy z Iranu. W każdym razie pełno było takich dzieci, które przyjechały tutaj i nie mówiły po niemiecku. Więc Oliwia miała tyle szczęścia, że w tej szkole, w której ona do której przynależyła z naszego adresu, stworzyli taką klasę dla dzieci niemówiących po niemiecku, bo ich aż tyle było. Ponad 20 kilkoro dzieci. Sprach, start, klasę.
1: O, ale to bardzo fajnie się złożyło, prawda?
0: Bardzo. Ona chodziła chyba 2 miesiące do normalnej klasy, gdzie nic nie rozumiała, a potem została już wdrążona w tą. Tylko, że była jedyną Polką, a reszta dzieci była takich właśnie z Bliskiego Wschodu. Ale to nic. To naprawdę fajnie nie zrobiło, więc przez rok czasu mogła oswajać się z językiem, a potem zacząć pierwszą klasę już znając to wszystko.
1: No właśnie, bo pomyślmy sobie, że to dla nas, ludzi dorosłych, jest stres, taka zmiana, nie znając języka, nie znając kultury tutejszej, gdzie byliśmy w zupełnie czymś innym, a co takie 6-letnie dziecko, które przychodzi i nic nie rozumie, prawda? To musi być ogromny stres. Ale to jest też dla mnie takie fascynujące, bo ona zna już 3 języki i zaczęła się uczyć kolejnego. Iloma teraz językami włada twoja córka?
0: No myślę, że poprzestała w tym momencie na tych 4, aczkolwiek w czasie dorastania były kupywane podręczniki z jej inicjatywy do hebrajskiego, do tureckiego. To te 2 języki ją bardzo interesowały i rosyjski. Także coś tam liznęła z każdego. Może będzie to jeszcze rozwijać, jak będzie miała na to przestrzeń. Ale ją takie rzeczy interesują.
1: Panie, gdzieś tam zaszczepiliście w niej taką tą iskrę do języków prawdopodobnie. No właśnie, a jak to się potoczyło u ciebie? Bo jesteś to już tyle lat. Zaraz przejdziemy też do czego, czym zawodowo się zajmowałaś po drodze, ale jak to było z tym językiem?
0: Nie było łatwo. Spotkałam się... Ja miałam niemiecki, wiesz co, w szkole, ale tylko przez chwilę, więc bardzo słabo go znałam, bo akurat w moim technikum tylko angielski albo niemiecki był. I tutaj nie znałam tego. Jak przyjechałam tutaj, musiałam iść do urzędów, załatwiać pewne sprawy i próbowałam się porozumiewać po angielsku z tą uśmiechem, z tą otwartością. Niestety spotkała mnie bardzo przykra sytuacja. Pani odpowiadała do mnie na przykład w Krankenkasie po niemiecku. Więc no ja jej tłumaczę, że ale wiesz, to była taka czysta złośliwość.
1: Tak, bo zakładam, że pani umiała po angielsku przeprowadzić
0: tak,
1: rozmowę.
0: Chciała mnie troszkę tak zbyć i tak troszkę zniechęcić do wszystkiego. No ale ja po prostu wyrzucam mnie drzwiami, to ja wchodzę oknem, wyszukałam sobie w internecie telefon do centrali bazy we Wiedniu i po prostu do wyższej instancji zadzwoniłam tam i powiedziałam, co się stało, że dlaczego tak jest. Ta osoba dostała reprymendę, ja dostałam telefon, że kiedy będę mogła iść znowu i mam podać nazwisko tej osoby, ta osoba zostanie naganą, ukarana za dyskryminację po prostu. I jak zjawiłam się następnym razem w tej Krankenkasie, to po prostu bez słowa zostałam obsłużona, ale z uśmiechem, ale wszystko już było gotowe.
1: Kurczę, jesteś fenomenem. Kobieta, na której, która wybiera termin w urzędzie w Austrii. To jest niesamowite. Ale tak trochę,
0: kupę lat temu.
1: Trochę humorystycznie to tak spuentowałam, ale oczywiście to bardzo niefajna i nieprzyjemna sytuacja.
0: Niefajne doświadczenie i tak nie powinno być.
1: Może też zniechęcić bardzo na początku, prawda?
0: Tak, nie miałam urazu do tej osoby, bo może miała po prostu zły dzień i też rozumiem, że wszystko może się wydarzyć, ale cieszę się, że to zostało załatwione. I właśnie jak tu przyjechaliśmy, to nie mieliśmy pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje. To też jest śmieszne, bo na Cyprze nie było nic za darmo i nie było czegoś takiego, że miałaś chorobowe i dostawałaś za to pieniądze. Ty nie szłaś do pracy, to ty za ten dzień nie zarabiałaś. Tam niestety wszystko tak funkcjonowało chaotycznie, więc my byliśmy do tego przyzwyczajeni, żebyś sami o siebie dbać i sobie robić jakieś zasoby na inne czasy. Mhm. A tutaj po prostu, jak ja dostałam tą wiadomość, po pół roku dopiero się zgłosiłam do urzędu, że jakieś rodzinne dla mnie jest, bo ja nawet nie wiedziałam, w ogóle nie chodziłam się, nie prosiłam o to. No to nagle dostaliśmy takie za pół roku wyrównanie. I nawet to było jakby jakieś z nieba pieniądze. Mm-hmm. A nie było też nam wtedy jeszcze kolorowo. I ja chciałam oddać te pieniądze. Ja poszłam, ja powiedziałam, że ja nie chcę żadnych kłopotów, tu się wydarzył jakiś problem i ja nie chcę tych pieniędzy, ja dostałam, to nie są moje pieniądze.
1: To znaczy, myślałaś, że to przez pomyłkę.
0: Dokładnie. Przyszły, wiesz, dla nas pieniądze z właśnie...
1: Czyli były też miłe zaskoczenia.
0: A pani mi tłumaczy, nie, wszystko jest dobrze, to się to należy dla waszym dzieciom. Tak. Ale nie, tyle pieniędzy. Także to było takie też śmieszne, prawda? W jakiej, że po prostu jesteś tam, gdzie jesteś, tak zaczynasz...
1: To bierzesz to za pewnik po prostu, prawda?
0: Tak, ja to ja, o,
1: ponieważ...
0: pieniądze?
1: Tak. Ja też miałam takie trochę właśnie, ja w Polsce pracowałam tak dorywczo w trakcie studiów, a tak naprawdę swoją taką pracę już pełnoetatową po studiach zaczęłam tutaj. I jak ja usłyszałam, że w Polsce dostaje się 80% wypłaty, kiedy idzie się na zwolnienie, więc ludzie nie chcą chodzić na zwolnienie, no bo to jednak tam po kieszeni ich trochę uderza, to byłam w takim szoku, bo ja mówię... Jak to? Karają was za to, że chorujecie? A tutaj tak nie jest. I dla mnie też dużo było takich rzeczy, które już tutaj biorę za pewnik, a jak gdzieś jest inaczej, to też mi się wtedy, że jak to? I to mnie też właśnie bardzo fascynuje, bo jak rozmawiam z moimi przyjaciółkami, jedna mieszka w Anglii, inna w Norwegii i właśnie to sobie czasem lubię porównać, jak to różnie jest, no nie? Bo to tak sobie myślę, że nie ma krajów idealnych, ale każdy sobie może znaleźć miejsce, w którym po prostu dobrze mu się żyje i w każdym miejscu będą jakieś plusy i minusy.
0: Dokładnie. Zgadzam się z tobą i to jest ogromna różnica. To, gdzie mieszkasz, to jest ogromny wpływ na twoje życie. Bo twoje życie może się zmienić tylko przez tą jedną decyzję, jeżeli zmienisz miejsce zamieszkania.
1: No jesteś chyba tego najlepszym przykładem, bo u ciebie była taka duża zmiana, bo myślę nawet wyjeżdżając z Polski do Austrii, to jest mniejszy przeskok kulturowy niż z Cypru do Austrii.
0: Tak, ale jakie otworzyły się nam możliwości podróżowania. To było dla nas najważniejsze, że jesteśmy w takim centralnym miejscu Europy i zaraz zaczęliśmy z tego korzystać. Po prostu zaraz zaczęliśmy jeździć po wszystkich krajach tutaj dookoła, bo to było takie cudowne, że wsiadasz w auto i jedziesz.
1: Włochy, Szwajcaria, Niemcy.
0: Tak, tak, Hiszpania, nawet do Hiszpanii pojechaliśmy autem.
1: Proszę.
0: Po prostu czemu nie, tak, Francja. Po tych 8 latach na tej wyspie, którą w 2 godziny przejedziesz na wskroś. I dalej nie ma nic, tak? Kończy się.
1: Tak.
0: Także to było cudowne. To bardzo dużo spędziliśmy czasu na podróżach tutaj na pewno.
1: A powiedz mi, bo powiedziałaś, że jesteś w Austrii już dłużej niż byłaś na Cyprze. Na Cyprze byłaś 8 lat. Jak dalej to aklimatyzowanie się przebiegło? Byłaś młodą mamą. Już wiem, że w urzędach sobie poradziłaś. Pieniędzy nie oddałaś ostatecznie. Jak to dalej było ciebie?
0: No tak, byłam mamą z 6-letnim dzieckiem, jak przyjechaliśmy, i z noworodkiem, można powiedzieć, więc na początku myślałam od razu o tym, żeby iść do pracy, bo tak byłam nauczona i też tak myślałam, że też dla mnie będzie dobrze, ale to się okazało tutaj nie takie proste, bo się okazało, że mój synek nie dostanie tak szybko opieki dobrej jak Oliwia na Cyprze i trzeba czekać 3 lata, dowiedziałam się w żłobku, że to trzeba się już zameldować, jak się ciążę planuje najlepiej. Albo jak się dowie, że się jest, okej, okay, a ja tu przyjechałam, ja chcę jakieś miejsce, no i ja nie pracuję. No tak, ale jak mam pracować, skoro nie mam gdzie dziecka dać? No i to takie błędne
1: kółko koło. Się zamyka, tak.
0: Myślę, że od tych 14 lat, kiedy tu jestem, już się dużo zmieniło, bo zostało dużo więcej placówek otworzonych i one są otwarte teraz do godziny 17, a nie tak jak zawsze do 12:30. No ale ja sobie oczywiście dałam radę i pracowałam 2 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku sprzątałam gabinet lekarski, który był niedaleko naszego miejsca zamieszkania. I to była forma takiego dorobienia pieniążków i też trochę wyjścia z domu.
1: Myślę, że to bardzo ważne, żeby wyjść do ludzi, prawda?
0: I to było takie fajne, bo chodziłam tam wieczorem, gabinet był zamknięty, było cichutko i spokojnie. Słuchałam sobie jakichś niemieckich po prostu kursów, ćwiczyłam sobie język. Chodziłam też na wieczorowy kurs niemieckiego i później też, żeby już wyjść w takie zawodowe życie dalej, to zrobiłam sama taki 3-miesięczny kurs dzienny i sama go opłaciłam. Co później było uznane, że za głupotę, bo mogłam się postarać, żeby z urzędu dostać ten kurs, bo on kosztował bardzo dużo pieniędzy wtedy dla nas i chodziłam 5 razy w tygodniu po 6 godzin na niemiecki do poziomu B2, ale w te 3 miesiące, powiedzmy sobie szczerze, zrobiłam więcej niż przez rok na takim wieczorowym kursie i byłam już gotowa wystartować w jakiś zawód. Pierwszym celem, może nie celem, ale możliwością było szukanie po sklepach, bo miałam wcześniej już doświadczenie z Cypru też w sprzedaży, więc znalazłam pracę w butiku modowym. To było wtedy na 20 godzin, bo jeszcze wtedy Kuba chodził do przedszkola. Miał 3 lata, jak dostał miejsce w przedszkolu, takim do 12 godziny. Tak, bo zapomniałam. Jeszcze miałam 7 miesięcy pracowałam też na 20 godzin, też jako sprzątaczka klatek schodowych. To też była możliwość. Rzuciłam się, ja wszystko próbowałam.
1: Jak po Cyprze byłaś nauczona po prostu ciężkiej pracy, tak, to tutaj nic ci nie było straszne.
0: Dokładnie, dokładnie. A to było takie, wiesz, prosta praca po prostu.
1: Tak, myślę, że każdy gdzieś zaczynał. Ja też zaczynałam w hotelach i tak dalej i to na początek jako studentka bez niemieckiego to była świetna opcja. Ja sobie pracowałam na kuchni do 22:00. Byłam młoda, miałam siłę, jeszcze nawet był czas na imprezę później.
0: No nie? Nie było takiej odpowiedzialności jakiegoś takiego.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ale tak jak mówisz, to jest tak, masz spokój i sprzątasz i co, domiotły, ile możesz mówić? po tych kursach, bo to było wszystko równolegle. Te kursy, ta praca, więc to wszystko się, takie tempo duże działo, dzieci, dom i tak dalej. Ale chciałam te umiejętności wykorzystać, więc szukałam takiej pracy między ludźmi, więc właśnie szukałam gdzieś w sklepie, bo to było, bardzo dużo ofert było pracy i łatwo było się dostać.
1: Tak, i też właśnie to, że pracowałaś na 20 godzin, to jest takie bardzo, myślę, znamienne dla Austrii, że mało która mama pracuje na cały etat, bo tak jak mówisz, trzeba się jakoś dostosować do trybu pracy szkół i przedszkoli i często właśnie mamy są zatrudniane na takie mniejszy wymiar godzin.
0: Tak, niestety tak jest też ze względu takiego, no, że jest się na migracji, to nie ma się pomocy żadnej, aczkolwiek myślę, że Austriaczki czy osoby tutaj mieszkające z rodzinami też starają się chyba nie pracować na więcej godzin, jak mają dzieci małe, bo to się po prostu mija z celem, mi się wydaje. No i te 20 godzin to było tylko tak na umowie, a niestety dużo więcej godzin w rzeczywistości pracowałam. I te godziny też nie były takie, że to było po 4 godzinki dziennie, tylko to było na przykład 2 razy w tygodniu po 12 godzin, czy tam 3 razy w tygodniu po 8. Więc to też mi zaczęło powoli ciążyć, że halo, no dostaję pieniążki za 20 godzin, wymagają tyle i ciągle więcej. No nie mówię, nie pasuje mi to. A ja jestem taka, że jak mi coś nie pasuje, to zmieniam.
1: No i bardzo dobrze.
0: Don't like something, change it. Mm-hmm. To jest najprostszy sposób i nie win nikogo.
1: Tak, nie obwiniaj całego świata.
0: Nie trzeba obwiniać, tylko trzeba podjąć działanie.
1: A skąd ty bierzesz do tego energię? Ja myślę, że to jest jakaś
0: determinacja chyba przeżycia, wiesz?
1: Tak,
0: no nie tylko dla mnie to robię, ale też dla mojej rodziny, żeby coś lepiej, bo jak mi jest lepiej, to im też jest lepiej, prawda?
1: Oczywiście. Czyli myślę, że to jest takie, żeby też siebie doceniać i jeśli czuję, że coś mi nie pasuje, to nie bać się tego zmienić. No nie, bo ja myślę, że mnie często brakuje właśnie takiego, ja miałam takie wrażenie, że ja wszędzie zostaję za długo. Tu mam na myśli zawodowe jakieś te wybory, bo już gdzieś mi tak ciążyło, ale było też tak, wiesz, w miarę bezpiecznie i ten moment podjęcia decyzji był najtrudniejszy, bo już nie tego, co potem.
0: Czyli też przeżyłaś to. Gdzieś ta intuicja podpowiada, że to już ten moment, bo zaczyna się robić tak niefajnie.
1: Tak.
0: I im dłużej w tym jesteś, tym gorzej się czujesz, coraz mniej energii masz, prawda? Mhm. I to jest właśnie to, co my robimy. My zostajemy, bo my musimy zacisnąć zęby, bo my damy radę. No bo jednak nie jest tak źle.
1: Bo tak, przecież nie jest tak źle, a może nie znajdę nic lepszego.
0: To jest najgorsze myślenie, jakie może być, które niestety mamy w genach, że może być gorzej. A musimy myśleć, że może być, na pewno będzie lepiej, bo zostanie tam, gdzie nie jest ci dobrze, jest negatywne.
1: Tak, a nawet jakby wiesz tak o tym pomyśleć, to nawet jeśli zmienisz i nie będzie lepiej, to możesz zmienić znowu.
0: Dokładnie, ale nie starajmy się analizować i być pewnym tego planu naszego, że on się uda. Bo czasem zdarzają się, jestem tego też przykładem, bo w moim życiu wiele razy zdarzyło się coś nieoczekiwanego, kiedy postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę. Tak samo jak wyjazd na Cypr.
1: Jadę na Cypr za 3 dni.
0: Wyjazd do Austrii, którego też nie żałuję, bo bardzo dużo rzeczy mi to umożliwiło, których na Cyprze może nie miałabym szansy przeżyć, zostając tam. Także tak robię zawsze, mimo tego, że to jest bolące i nie jest łatwe też później dokończenie.
1: Oczywiście dużo rzeczy trzeba też pożegnać w życiu, prawda, żeby zrobić miejsce na te nowe. I ja wiem, że to się łatwo mówi, trudniej robi, ale myślę, że gra jest warta świeczki.
0: Tak, nie ma gorszego uczucia niż to, jak spojrzysz w przeszłość i powiesz sobie, no żałuję, że tego nie zrobiłam. Nie. Nie chcę tego więcej mówić, więc idę do przodu. No i właśnie w tej branży modowej, w tych sklepach już mi tak właśnie też ciążyło, bo ani dzieci mnie nie widzą, ani ja z tego nie mam jakichś profitów. I chciałam, myślałam po prostu, że tą drogą pójdę, że wykształcenie da mi po prostu możliwość zarabiania więcej. Więc starałam się zdobyć ten dyplom, że tu mam szkołę, bo oni na przykład w ogóle w Austrii mało tak, w specyficznych zawodach tak, ale ogólnie to nasze dyplomy z zagranicy nie są takie ważne. Bo znam ludzi z tytułami bardzo wysokimi, a jednak muszą tutaj coś tam nadrabiać, tak?
1: Tak, plus tutaj też nie do końca tylko studia dają ci jakiś dobry start na rynku pracy, bo jest ten tak zwany Ausbildung, czyli to jakby
0: tak,
1: kształcenie dodatkowe, te kursy przeróżne, które też dają bardzo fajne możliwości.
0: Dokładnie, dokładnie. Nie ma takiego zaszufladkowania.
1: Że jak nie masz studiów, to...
0: Dokładnie. No ja się wywodzę z tych czasów, że po prostu studia to było minimum, ale później w Polsce były takie czasy, że nie było pracy i z magistrem trzeba było szukać najprostszych właśnie prac.
1: No tak, to jest trochę moje pokolenie, myślę, gdzie praktycznie większość z nas szła na studia. No i nie dało się wszystkim dać kierowniczych stanowisk
0: tych obiecanych złotych gór.
1: Tak.
0: Ale właśnie nie ma się czego bać. Myślę, że najlepsze doświadczenie jest przez robienie czegoś. I to nie będziesz niczego żałować.
1: No właśnie, bo ty tam troszeczkę, bo zaczęłaś kursy niemieckiego, to była jedna rzecz. Później było tak zwane Lehre na sprzedawcę.
0: Tak.
1: Jakbyś tak powiedziała, na czym w ogóle polega Lehre? Bo to nie jest do końca szkoła, ale to też nie jest do końca praca.
0: No ja myślę, że to jest odpowiednik takiej zawodówki w Polsce, aczkolwiek to ma całkiem inny status tutaj.
1: Tak, właśnie, bo to się nie kojarzy tak... No bądźmy szczerzy, jeśli w Polsce mówimy zawodówka, nie kojarzy się to najlepiej.
0: Nie kojarzy się to najlepiej, a tutaj i w Niemczech myślę też jest to całkiem wartościowy kierunek po prostu edukacji. Polega to na tym właśnie, że pracujesz jednocześnie ucząc się, zdobywasz po prostu doświadczenie od razu, co jest fajne. I to nie dotyczy tylko takich zawodów manualnych, prawda? Większość tak, ale nie tylko. W tej chwili właśnie w IT jest bardzo dużo, czy w e-commerce i tak dalej, i też można taki Ausbildung sobie zrobić w tym kierunku i to wcale nie znaczy, że ktoś musi, prawda, być cieślą albo elektrykiem, jak ja.
1: No tak, bo Ela skończyła technikum.
0: Elektromechanika ogólna, tak.
1: Brawo.
0: Tak, udało mi się to skończyć. Było 30 chłopców i 5 dziewczyn w naszej klasie i to był też przypadek. Na inny kierunek chciałam, ale za mało było wtedy chętnych i nie utworzyli tej klasy. Więc
1: a co to by miał być za kierunek?
0: To był właśnie taki biurowy kierunek, a szkoła była stara górnicza szkoła przy kopalni, którą przerobili na takie właśnie techniczne zawody. No i tam zaproponowali, tu idziesz albo nie, a to było blisko mojego domu. No i ja tak powiedziałam, okej. Okay. 5 lat się męczyłam. Ale nie, to
1: zaraz do tego dojdziemy, bo ty takie techniczne rzeczy wróciłaś.
0: Tak, tak, bo to mnie zawsze interesowało.
1: Tutaj nawet przed rozpoczęciem sprawdzałaś naszą klimatyzację, czy działa poprawnie. I sama Ela, musicie wiedzieć, powiedziała, no ciągnie mnie do takich technicznych rzeczy
0: tak,
1: różnych.
0: Tak, sobie właśnie popotrykać, tak, coś tam porobić, więc to jest na pewno mój konik. No ale właśnie tą Lehre zrobiłam w Einzelhandel, to się nazywa tutaj, czyli sprzedaż detaliczna. Ona normalnie trwa 3 lata. 10 tygodni chodzi się do szkoły i 9 miesięcy się pracuje. Po prostu normalnie na cały etat i szkoła też jest na cały etat, że tak powiem. Ale to zrobiłam w 9 miesięcy. Bo to, jak jest się dorosłym i się to robi tutaj w formie takiego Ausbildungu, to jest taka szansa, żeby to zrobić w bardzo takim...
1: No tak, bo to jest praca plus szkoła, a przecież masz jeszcze rodzinę, swoje życie.
0: To jest ciężkie. No i później się zdaje egzamin bardzo przed Komisją Państwową.
1: Czyli nie ma żartów.
0: Czaskama, tak, dokładnie.
1: Czyli to jest taka trochę matura tak naprawdę.
0: No, taka matura, taki egzamin zawodowy, więc to było bardzo stresujące, ale jakoś się udało. później, po tym, stwierdziłam, że może będę chciała pracować z domu, może coś, jakieś inne takie możliwości i zrobiłam kurs księgowej. Dwa moduły na Wi-Fi, pracując na te 20 parę godzin, mając dom, dzieci i jeździłam przez pół roku wieczorem, dwa razy w tygodniu, od godziny 18 do 21:30 na kursy. I też zdałam te
1: księgowości.
0: egzaminy, tak. I to
1: To
0: było.
1: jest.
0: Jestem taka, że jak zaczynam,
1: To kończysz.
0: to nie wszystko kończę, ale jak się da, to kończę. Czasem trzeba podjąć inną decyzję, jak właśnie z moimi studiami na przykład, do którego też do tego też dojdziemy, ale ten kurs już chciałam skończyć, bo zainwestowałam dużo pieniążków w to i wtedy odkryłam, że to nie jest dla mnie.
1: No tak, ale trzeba coś spróbować, żeby wiedzieć, że to nie dla ciebie, ale jestem pod totalnym wrażeniem, bo tu mówisz, praca 20 godzin, dzieci, dom. Po prostu dorosłe życiowe obowiązki i dwa razy w tygodniu do 21 zabawa w księgowość. Zabawa oczywiście śmieję się trochę, ale no wow.
0: Głowa nie pracuje już o tych godzinach,
1: No.
0: to trzeba przyznać.
1: No, a tam trzeba trochę się nagłowić, myślę, w tej księgowości
0: Tak, no
1: było.
0: dużo tych cyferek, tych kodów, tego wszystkiego i zasad, i to jeszcze wszystko po niemiecku.
1: Właśnie, dodajmy
0: To było
1: to.
0: najtrudniejsze
1: Dodajmy to,
0: chyba.
1: że to jeszcze nie jest w twoim ojczystym języku, ale myślę sobie, że to było takie jedno z kolejnych doświadczeń. Bo tak troszkę szukałaś swojej drogi, prawda? Trochę tu,
0: Tak.
1: trochę tam, co by mi pasowało. Oczywiście to też nie jest zawsze tak, że to jedno i już na zawsze, ale gdzieś tam po nitce do kłębka stwierdziłaś, że księgowość nie twoja i przyszło IT. A to był
0: IT?
1: jakiś taki pragmatyczny wybór, czy gdzieś tak stwierdziłaś, że
0: Nie.
1: zawsze trochę chciałaś i.
0: IT mnie interesowało też wcześniej, przyznam szczerze, ale nie było tak łatwo wtedy się dostać na takie kierunki, bo wtedy matematyka bardzo się liczyła i trzeba było informatykę uczyć się, to znaczyło, że musisz być jakimś mózgiem matematycznym, tak?
1: To już
0: Algorytmów i
1: wiem,
0: tak dalej.
1: dlaczego mnie nigdy nie ciągnęło,
0: Tak.
1: no.
0: A w tej chwili wydaje mi się, że to już w ogóle nie ma żadnego związku w dzisiejszych czasach. No i też pomyślałam, oczywiście. Ja to siedzę zawsze i główkuję, co da mi najlepsze wyniki i też coś, co mnie interesuje i najszybciej osiągnę mój cel, czyli praca zdalna, większa swoboda w byciu w domu, przy dzieciach, ogarnięcie czegoś, zawód z przyszłością, bo powiedzmy sobie szczerze, zaczęłam to w wieku już takim, gdzie większość mówi, Jezu, gdzie ja będę teraz coś zaczynać, to już na
1: No właśnie,
0: emeryturę można
1: skąd
0: się.
1: motywacja? Bo myślę, że jest dużo takich osób, które mówią, teraz to już mam dzieci, to już teraz inwestuję w dzieci, gdzie ja już będę tam, wiesz, w
0: No ale
1: siebie.
0: właśnie nie, właśnie dzieci wyrastają i idą sobie z
1: I ty
0: gniazda, a
1: masz
0: ty
1: wtedy
0: co?
1: czas dla siebie.
0: No może nie, ale trzeba też pomyśleć o tym, żeby mieć to pewne zatrudnienie, tak? Żeby mieć tą przyszłość i żeby też robić coś, co sprawia ci przyszłość, sprawia ci przyjemność, ale też zarabiać coś. Gdzie w tak późnym momencie zaczynasz, po tylu przeprowadzkach w różnych krajach, nie było szansy zbudowania jakiejś kariery na czymś, tak? Jakiejś pozycji. Co właśnie chciałam tu przekazać wielu mamom, które poświęcają czas młodości i też w późnym czasie na swoje dzieci, nie tracicie nic, bo wszystko się da osiągnąć. Nawet w krótkim czasie można naprawdę nadrobić lata kariery, bo zmieniły się czasy. Naprawdę zmieniły się czasy. W tej chwili w IT na przykład już nie liczy się techniczne myślenie i techniczne rzeczy. Bardzo patrzą na to, jakie ktoś ma zdolności miękkie, empatia.
1: Czyli te tak zwane soft skills.
0: Tak. Bo inne rzeczy techniczne to już teraz po prostu sztuczna inteligencja ogarnia, tak? A liczy się ta ludzkość.
1: To może jednak mam
0: Tak. Ja
1: szansę.
0: wiem ze źródeł, że w Polsce bardzo dużo korporacji jest, prawda? I bardzo dużo jest zatrudnianych osób, które są polonistkami albo przedszkolankami były i też wszystkie pracują w IT w korporacjach, tak?
1: Czyli tak naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby się przebranżowić i znaleźć taki swój. Coś swojego.
0: Myślę, że najważniejsze jest odnaleźć siebie, w sensie ufać sobie. To, co ja czuję, to, co ja myślę, to jest ważne. Nie robić niczego pod strachem i wtedy resztę rzeczy to już się nauczysz, w jakiejkolwiek pracy byś nie była. Tylko słuchać siebie. Okej, czy ja chcę to zrobić? Czy to jest dla mnie dobre?
1: To IT przyszło do ciebie przed studiami, czy już po studiach, czy
0: Nie,
1: to się
0: przed
1: działo jakoś
0: studiami.
1: tak w
0: To znaczy,
1: podobnym
0: ja
1: czasie?
0: chciałam iść na studia IT najpierw, bo już tak myślałam, no po co ja mam robić jeszcze jedną tą zawodówkę, czyli tą lerę, po co ja mam robić to, jak ja mam maturę, mam to wszystko, mam, no to po co ja mam to? To już tylko te studia by mi dały coś fajnego. Ale na tą informatykę, bardzo chciałam iść na informatykę po prostu, ale ona jest tylko dzienna. Niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby rzucić wszystko i studiować dziennie informatykę. Tu nie ma możliwości zaocznie lub wieczorowo.
1: Tak, trochę nie ma zmiłuj, no nie?
0: Tak, i tutaj trafiłam właśnie na MCI uczelnię, która ma taki kierunek nie stricte informatyczny, ale taki trochę podinformatyczny.
1: Moja uczelnia, moja uczelnia.
0: Tak,
1: Tak, z
0: tam
1: Erasmusa
0: właśnie.
1: bardzo dobrze wspominam, ale bycie studentem na Erasmusie, a bycie studentem na full time, to jest jednak spora różnica, umówmy się.
0: Tak, jest spora różnica, ale też właśnie myślałam, że dam sobie z tym wszystkim radę. No ale jednak się, znaczy oni ze strony uczelni uprzedzali, że to jest studium zaoczne i to jest studium niby webinary są wieczorem, dwa razy w tygodniu, czy tam raz, półtora godziny, ale samemu trzeba 20 godzin zainwestować, żeby tą wiedzę zgłębić. Do tego są projekty z twoim teamem, który losowo jest wybierany i rozrzucony jest po całym świecie, dlatego że MCI jest właśnie międzynarodową uczelnią. Ja miałam kolegę, który był pilotem czarterowym i większość czasu był w Stanach i my mieliśmy projekt robić. To po prostu...
1: No nie,
0: całą
1: no jak?
0: Grupę, jedna w Hispanii, drugi...
1: I tak zgrać się, no nie? Dorośli ludzie, żeby zgrali się w jeden jakiś termin, no, żeby coś zrobić.
0: Ciężko, a nasze też spotkania odbywały się później weekendy, czyli całe weekendy też byliśmy znowu na uczelni. To też trzeba było pracować czynnie, bo bardzo im zależało na tym, żeby grupy razem. To było zbyt duże wyzwanie. Więc niestety odroczyłam to, później zaczęłam od nowa. Nie, 3 próby podjęłam i niestety nie było to też dla mnie, przeanalizowałam to, że to nie jest gra warta świeczki. Mhm. I właśnie ta Lera wyskoczyła, że ona mi właściwie da chyba to, co ja potrzebuję.
1: To, co potrzebujesz, no
0: i
1: właśnie.
0: I ten czteroletni, bo ta IT Lera jest tutaj 4-letnim Ausbildungiem. Musiałam ją zrobić 1,5 roku. Więc zacząć od razu od drugiej klasy. Najpierw zaczęłam programowanie aplikacją z Entwicklung i to było stricte od razu w programowaniu, ale to też odkryłam, że to jakby nie jest moje to siedzenie i programowanie i wzięłam kierunek system technik, czyli taki bardziej administrator.
1: A czy to, że gdzieś tam już na te studia zaczęłaś i coś już tam liznęłaś, tego pomogło ci w przeskoczeniu, no bo jednak tak, 4 lata w 1,5 roku.
0: Wszystko mi dało razem, bo ja też potem, przez to, że ja te studia zaczynałam, zrobiłam dziekankę na rok, potem znowu i miałam też materiały non-stop dostępne, to ja tak równolegle sobie tu posiłkowałam i też widziałam, jaki jest poziom i powiem wam, że na tej lerze to jest dużo ciężej niż na tych studiach.
1: No właśnie i to jest to, jak bardzo to się różni pomiędzy Polską a Austrią, myślę, ile tu jest innych możliwości niż tylko liceum, technikum, zawodówka, studia. I to, co powiedziałeś, bo często, no nie wiem, za moich czasów było tak, że do zawodówki to szli ci, co się po prostu najsłabiej uczyli i nigdzie nie mieli szans się dostać. A tutaj Lere jest jedną chyba z najbardziej takich obleganych form dalszej nauki po szkole. Tak, myślę, że nawet bardziej niż studia, tak naprawdę.
0: W dzisiejszych czasach, gdzie brakuje elektryków, gdzie brakuje stolarzy.
1: Tak, gdzie brakuje tych fachowców wszelkiego rodzaju.
0: Dokładnie. A do tego teraz doszły właśnie te zawody IT związane z digitalizacją i tak dalej, więc tego jest takie szerokie spektrum, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Ale to było traumatyczne przeżycie. Na studiach to było high life. Gdyby nie to, że nie miałam tyle czasu i przestrzeni na to, na ten czas, to wolałabym te studia jednak skończyć. Mhm. Aczkolwiek one by mi nie dałyby mi aż tak dużo, bo teraz po skończeniu tej szkoły i zaczęciu tej kolejnej pracy, bo moja kariera, tak mogę to nazwać, w sensie, że co zmieniam pracę, to jestem w lepszej dla siebie pozycji, czyli osiągam swoje jakieś założone cele, szybko się potoczyła i mało kto w moim otoczeniu ma studia. I zarobki przekładają się też na to, że wcale nie jest patrzone, czy ty masz studia, żeby tyle zarabiać. Gdzieś tam to pomaga, ale jeżeli masz zdolności... I mało tego, nie zgadzasz się na najniższą krajową, co bardzo lubią tutaj robić, kolektyw Vertrag, nie zgadzajcie się na to. To jest to,
1: co walczcie o swoje.
0: To jest miska zupy, która się psu należy, więc to jest to minimum. I proszę, apeluję tutaj do wszystkich, nie zgadzajcie się, nie dajcie sobie mówić, że to jest to, co oni mogą dać. Nie, to jest to, co oni muszą dać.
1: Tak, dokładnie. Czyli nie mogą już zejść niżej, bo to jest określone ustawą i jakby nie ma innego wyjścia.
0: Tak.
1: I to już jak wspomniałaś o studiach, ja sobie pomyślałam, moje studia w mojej pracy przydały mi się raz. A mieszkam tutaj 10 lat. Tak, raz...
0: O dziennikarstwie?
1: Wiesz co, ja zrobiłam magisterkę z zarządzania w sporcie, ale dlatego, że miałam dyplom magisterium, to pomogło mi raz, bo byłam w którejś tej wyższej sztufie, jeśli chodzi o zarobki, ale powiem ci, że to jakoś nie zauważyłam tego, że to był po prostu, wiesz, nagle zastrzyk...
0: Jakiś
1: wielki wyskok, tylko znowu było no tak jakby takie minimum, co chciałam i oczekiwałam,
0: tak,
1: więc...
0: A nie zmieniło to
1: więc trochę życia. Nie wiem, co by było, gdybym tych studiów nie miała. No, już tam nie pracuję, ale tak, więc to jest właśnie to, co mówisz, że to nie zawsze, że jest trochę inne postrzeganie tego i myślę, że te Lere, no właśnie dają fajne możliwości, prawda? Bo tak jak mówisz, twoja kariera poszła trochę w innym kierunku i tak dość przyspieszyła, ale co mnie jeszcze ciekawi, jak ty dałaś radę zrobić... Okej, miałaś materiały, miałaś już powiedzmy jakieś tam przygotowanie, background do tego, żeby dalej tolerę robić i już nie byłaś taką nowicjuszką w temacie. Ale 4 lata w 1,5 roku techniczne studia IT po niemiecku.
0: To wiązało się z tym, że te 1,5 roku to było... pierwszą klasę nie musiałam robić, więc 3 razy 3 miesiące. Więc 9 miesięcy była sama szkoła, więc chodzenie do szkoły, tak? A reszta to była praktyka we firmie, co było bardzo ciężkie, bo nie dałam rady przetrawić materiały, jeszcze było iść dalej. Ale muszę powiedzieć, że było bardzo fajnie to zrobione pod względem ludzi, którzy tam byli. To jest zawód techniczny. Wiadomo, że byłam tam jedyną kobietą, nie powiem dziewczyną, bo na szczęście nie byłam ja najmłodsza w każdej takiej klasie, bo to mówimy o tym, o tej drodze edukacji dla młodych ludzi. Jak robią lerę, to jest fajnie, bo mogą zrobić lerę, potem maturę, a już mają doświadczenie w pracy i mogą iść na studia. Ja tutaj nie próbuję ludzi od studiowania odwieźć, bo mogą iść od razu na studia, jak mają zdolności i szybciej się uczą w gimnazjum i tak dalej, ale to też jest jakaś droga. I tak większość jest tych młodych 15-latków tam.
1: No właśnie, bo to jest też tak, warto wspomnieć, że to lerę wcale nie zamyka drogi do matury i studiów, prawda? Może nie być tylko jakimś kolejnym etapem.
0: Tak,
1: czyli to też już od razu nie jest takie, że bierzesz lerę i nic już dalej potem nie ma.
0: Bardzo ułatwione jest zdobycie matury po tym, więc także młodzi ludzie w rok czasu potem, czy w ostatniej klasie nawet mogą równolegle zaliczać maturę. I nie jest to taki egzamin życia, jak my mieliśmy, że 2 dni po 8 godzin pocenia się, tylko robi się to na etapy.
1: Właśnie, ale to wiąże się też z tym, że miałaś takich ludzi w przekroju wieku swoje dzieci do starszych od siebie, rozumiem.
0: Tak, ja się musiałam zorientować w tym systemie edukacji przez moje dzieci i też dla siebie. I właśnie przez to, że austriacki rząd wspiera też osoby, które zmieniają zawody lub nie mogą sobie znaleźć pracy w takich zawodach, których by chciały. I chcą też, powiedzmy sobie szczerze, podjąć ten trud. Bo to, że są możliwości, to nie oznacza, że dużo osób to robi, bo to jest ciężka praca i trud. Wbić się nagle do szkoły, gdzie są sami młodzi ludzie i po prostu między tymi dziećmi siedzieć i się uczyć, tak? I to jeszcze wszystko w obcym języku, ale zawsze w każdej klasie jest tak skonstruowane, że 2-3 osoby są z takiego programu dla dorosłych.
1: I dlatego czyli jakoś to robią, żeby było tak...
0: Integrują.
1: Integrują.
0: Mhm. Ja miałam takie szczęście, w każdym bloku, w każdej klasie miałam innych ludzi, niestety, bo jak oni 4 lata robią szkołę, to oni raz w roku te 10 tygodni wracają.
1: A jak to jest? Ty sobie musiałaś to jakoś załatwić, żeby zrobić to szybciej? Cześć, dzień dobry, ja się tak szybko uczę.
0: To jest właściwie taki wymóg, wiesz, od właśnie rządu, że ty nie możesz sobie 4 lata robić, bo ty już masz halo, nie masz 15
1: lat. Aha, ty już, my cię na tym rynku pracy już potrzebujemy.
0: Tak, ty szybko zakupujesz.
1: Czyli drachciach.
0: Ty już wiesz i ty masz to szybko zrobić i pracować. Więc to ma też to, ten czas gra rolę, nie? No bo proszę cię, jak jesteś w takim wieku już dorosłym, nie chcę mówić tutaj dokładnie, ale, bo to nie ma znaczenia, ale musisz to szybko zrobić. I to jest... możliwe. Więc miałam takich kolegów właśnie raczej fajnych i te projekty wspólne, które tam robiliśmy, wszystko fajnie działało i ci młodzi też byli bardzo otwarci, muszę powiedzieć. Ale nie było to proste, nie było. Tyle czasu do nauki, bo tylko miałaś szansę raz zdawać te egzaminy i na przykład 10 tygodni szkoły, no to co tydzień egzamin i to już zaliczona ocena i koniec.
1: I dalej.
0: Tak, i dalej. Więc to było takie wkuwanie na pamięć naprawdę dużo rzeczy bez możliwości zrozumienia. Ja to zrozumiałam później.
1: Ale czy zrozumiałaś, jak już zaczęłaś praktykować? Zaczęłaś pracować?
0: Tak.
1: I jak to było, jak po takim lerze IT, gdzie to się wciąż jednak, myślę, jest właśnie bardzo przyszłościowy i pożądany kierunek, czy pożądani są ludzie, którzy tą wiedzę mają? Szybko udało ci się znaleźć pracę?
0: Przez to, że ja właśnie miałam praktykę w firmie, więc już miałam tą praktykę jakąś i ten cały Ausbildung, to mi się już liczyło jako 1,5 roku doświadczenia i zaczęłam szukać, po prostu firma, w której ja robiłam Ausbildung, ona była mała i nie dała mi możliwości dużego rozwoju, była cudowna, po prostu kochana, uwielbiałam tych ludzi i wszystko było naprawdę cudownie, okazali mi dużo ciepła i się tak zaprzyjaźniliśmy się naprawdę, ale musiałam szukać coś, co mi da doświadczenie i zaczęłam aplikować na różne pozycje i od razu na głęboką wodę trafiłam, zostałam zaproszona na rozmowę w sprawie pracy do firmy, której była centrala IT, na, uwaga, 30 sklepów w 3 krajach, w całym regionie Dach, czyli Austria, Szwajcaria i Niemcy, 800 pracowników, a w teamie IT pracuje 7 osób na te 800 ludzi, łącznie z szefami, którzy, wiadomo, nie robią tych
1: Tak, tych rzeczy, które robią pracownicy.
0: Więc od razu na głęboką wodę i to było naprawdę uff.
1: A czy to było tak, że ci pracownicy na przykład dzwonili do was, byliście jakimś takim...
0: No normalny taki
1: helpdesk, no właśnie.
0: 800 ludzi i to byliśmy przeważnie albo jedna, albo dwie osoby telefonem lub w tym systemie tych tiketów i się dzieje.
1: I się dzieje, a ja wiem, że się dzieje, bo ja byłam po drugiej stronie, wiesz? No bo ja pracowałam w handlu i ja dzwoniłam do mojego helpdesku, ale nasz helpdesk był akurat na Filipinach chyba. To też było dość zabawne, bo oni mieli inną strefę czasową, a my tam często dzwoniliśmy i też chyba mieli większy obszar niż tylko Austrię. Więc tikety i takie rzeczy nie są mi obce. I wiem, że to czasem jest trudno przez telefon tylko wytłumaczyć, co trzeba zrobić.
0: Tak, to nie jest łatwe, ale oczywiście są też możliwości, gdzie się możesz zdalnie po prostu połączyć na czyjś komputer, ale inna jest praca, jeżeli właśnie jesteś firmą, która usługę taką świadczy dla innych firm, a inaczej jest, jeżeli to jest wewnętrznie, intern, dla swoich pracowników, w której firmie ty też pracujesz, więc ty po jakimś czasie, ty masz ciągle tych samych ludzi i ty się zaczynasz z nimi poznawać, ty się zaczynasz z nimi zaprzyjaźniać i po jakimś tam czasie już Hans, czy Peter, czy Zygmunt już nie jest dla ciebie straszny, bo już jesteście na ty i wiesz, kto dzwoni. Już wiesz, jak z nim rozmawiać. Właśnie dlatego bardzo ważne są te miękkie, te soft skills, bo po prostu musisz być człowiekiem do człowieka. Bo te techniczne sprawy, one są na drugim miejscu.
1: Tak, zawsze za tym stoi druga osoba,
0: i
1: prawda?
0: Jeszcze tak, emocjonalna to jest taka praca, bo dowiedz się, co on ma na myśli, jak on mówi, że nie działa wszystko.
1: No właśnie.
0: Ja muszę powiedzieć, że bardzo wyczerpująca ta praca jest emocjonalnie. Mhm. Po prostu przyjmować te wszystkie takie emocje ludzi.
1: No właśnie, a często się myślę o tym tak nie myśli, prawda? Że, bo się wydaje, że, nie wiem, myślę, że takie bardzo stereotypowe podejście, że ludzie z IT, no to oni po prostu mają te cyferki przed oczami i wszystko wiedzą. Ale no przecież właśnie to, co mówisz, gdzieś te interakcje są bardzo ważne tak naprawdę, bo na końcu tego wszystkiego są dwie osoby różne. Tak, i bez tych dwóch osób te maszyny i tak nie ruszą.
0: Tak, i to właśnie nie wolno tego zapomnieć, nie? I też swoje wyniki, czy jakieś takie reakcja szybko, czy tak dalej. To jest wszystko na drugim miejscu i tak trzeba w życiu postępować, bo inaczej się nie da, bo musisz sobie wyobrazić, cokolwiek w życiu nie robisz, to sobie wyobraź, że tej osobie to mówisz w twarz, albo ty jesteś tą osobą, czy chciałbyś być tak potraktowany, tak? I jak tak się postępuje, to jest potem fajna atmosfera w pracy, myślę. I to musi pasować. I tej pracy było bardzo fajnie, bardzo dużo się nauczyłam. Pierwszy rok mi zleciał bardzo intensywnie, ale bardzo szybko. I właściwie nie miałam planów, żeby zmieniać tę pracę.
1: Ale jak już wiemy, zmiany lubisz.
0: Zmiany lubię, ja lubię brać to, co mi los daje.
1: I zmiana nadeszła.
0: I nadeszła propozycja z zewnątrz. I po prostu dostałam tą propozycję i pomyślałam sobie, kurczę, to jest firma taka typowo IT, która teraz mi propozycję daje, nie firma budowlana, która ma swój wydział, który musisz obsługiwać. Byłaby to super szansa, poza tym koncern amerykański, globalny, więc język angielski, który mi dużo łatwiej idzie niż ten niemiecki jednak i ta cała oschła kultura. No i tak pomyślałam sobie, dobra, ryzyk fizyk. Tu mam fajną pracę, już jestem na takim etapie, że komfort już zaczęłam.
1: Tak, już tak się zadomowiłaś, no nie?
0: Już wiem, co i jak, mimo tego, że ciągle nowe wyzwania są, wiadomo.
1: Tak, ale ja też to uważam, że właśnie nawet jeśli praca jest stresująca, to dochodzisz, jeśli dojdziesz do tego momentu, że już idziesz tam z takim komfortem, że nawet jak wydarzy się coś stresującego, co w pracy wiadomo zawsze może się wydarzyć, to jeśli masz z tyłu ten taki komfort psychiczny, że masz tych ludzi za sobą i tak dalej, to już jest tak fajnie wtedy.
0: Tak. Tak,
1: i można się czasem zapomnieć, nie? Żeby sobie jakieś wyzwań, wtedy można jakieś wyzwania fajne pominąć na przykład.
0: Ale właśnie takie pytanie sobie zadałam, ile ja mam czasu? Ja nie mam dużo czasu, bo czas leci szybko, już nie jestem młoda. I co mi ta praca daje, czy ja się tu jeszcze rozwijam? No niestety nie, już poczułam, że tu więcej nie osiągnę. No i przyjęłam z wielkim ryzykiem tą nową propozycję, wskakując w coś kompletnie innego, bo się okazało, że całe doświadczenie, które zdobyłam w pierwszej pracy, w drugiej, w ostatniej, w ogóle mogę sobie wyrzucić do kosza, bo oni pracują na całkiem innych systemach. Czyli jedyne doświadczenie, jakie wzięłam i które pomogło mi przetrwać, to było właśnie to podejście do ludzi i to zachowywanie tego spokoju i niedziałanie pod presją jakiegoś strachu czy jakiejś presji.
1: I teraz tak trochę wracamy też do początku naszej rozmowy, bo to była dla ciebie taka kolejne wyjście ze strefy komfortu.
0: Tak, kolejne. Ja sobie mówię, czemu ja się tak katuję? Przecież ja już mogę sobie dać spokój. Daj sobie pauzę chociaż, dziewczyno. Nie, jeszcze. No i to jeszcze na pewno nie jest koniec. To na pewno nie jest koniec, ale
1: No.
0: jestem bardzo zadowolona i nie żałuję żadnej decyzji. I chciałam właśnie tutaj wszystkie kobiety, bo przede wszystkim kobiety, bo my mamy trochę trudniej, muszę to powiedzieć szczerze, jakby do tego odważyć, żeby próbowały i żeby nie słuchały tych wymówek, że są za stare, a że już nie mają czasu.
1: Tak, albo nawet tego, co tam im ten wewnętrzny głos mówi, bo to często nawet już tam się zaczyna.
0: My możemy więcej osiągnąć niż ktokolwiek i niech o tym pamiętają.
1: Tak, i w nas siła, razem mamy moc i po prostu wierzmy w siebie. O, ja też to biorę dla siebie, dobra? Żebym,
0: siebie,
1: żebym bardziej w siebie wierzyła. Ale wspomniałaś też przed chwilą o tym, ojej,
0: zdarzyć.
1: Czy zrobisz sobie kiedyś pauzę? Ale ja wiem, że te pauzy sobie lubisz robić, bo lubisz chodzić na pilates. Alpen Glow.
0: Tak, pauzy właśnie trzeba, tak. Tak. Pauzy właśnie takie, które robią nam dobrze, czyli tak. Po prostu regenerują. I na pewno właśnie fajnie, że to wspomniałaś, bo muszę powiedzieć szczerze, że to było coś, aktywność, którą podjęłam, która uratowała mnie, bo ja co piątek po prostu po tej sesji, od razu po pracy, czuję się jak nowy człowiek. Cały ten stres, który wiadomo w naszym ciele gdzieś się kumuluje, napięcie w karku i tak dalej.
1: Jak
0: to
1: ja
0: po
1: to
0: prostu
1: znam.
0: Jest tak wyciągnięte, to jest tak jak fizjoterapia, czy to jest pilates, czy to jest fizjoterapia, czy to jest basen, czy to jest cokolwiek, co my robimy dla siebie. Musimy to dopasować do swojego akurat stylu życia, tego, co nam służy, bo to wszystko jest dobre, ale ruch pomaga nam rozbić te cząsteczki tego stresu, bo po prostu jak za długo to trzymamy, to to będzie rezonować do poniedziałku. A po prostu ten piątek uwalniał mnie tak, że ja na drugi dzień chodzić nie mogłam, bo wszystko mnie bolało po tych rozciąganiach. I to była taka aktywność, którą odkryłam w tym wieku, bardziej mi służy niż fitness, niż jakieś cardio, bo to też lubiłam, chodziłam na siłownię. To już mi nie służy, a takie rozciąganie świadome, po prostu super.
1: Bo to jest, powiedz nam, ja tu teraz pokazuję, tego nie widzicie, bo to jest ten pilates na tych maszynach specjalnych.
0: Tak, dokładnie, bo pilates ma wiele odsłon, ale Kate, która prowadzi to, ma swoje studio od wielu, wielu lat. Miała też konie, na których prowadziła różne terapie. W tej chwili jest tylko to studio, które jest w Krajt, niedaleko Mutters, czyli nie w centrum miasta i tak dalej. Trzeba się umówić, trzeba pojechać, ale nie jest to na końcu świata. Ona po prostu proponuje ten pilates na tych sprzętach i ona ma całą historię pana, który wymyślił pilatesa, bodajże George Pilates. Był to pan, który podczas wojny jako pielęgniarz opiekował się tymi ludźmi, którzy musieli leżeć miesiącami na łóżku i on chciał, żeby oni zachowali sprawność swoich mięśni. Więc przy małym ruchu, żeby zachowali te mięśnie w sprawności. I dlatego te łóżka, to wszystko jest budowane na szpitalnych sprzętach. Przecież Cadillac, łóżko do pilatesu takie z takim stelażem, to jest ortopedyczne łóżko z metalową ramą, na której się po prostu przywiesza nogę, która jest złamana w kilku miejscach, bo ona musi być.
1: No tak, tak? To kojarzę z filmów takie. To,
0: dokładnie.
1: Że, no.
0: Albo łóżko reformer, na którym się po prostu huśtasz i robisz różne rzeczy, rozciągasz i napinasz mięśnie głębokie. Jesteś w stanie przy małym ruchu dotrzeć do mięśni, o których nawet nie miałaś pojęcia, a które są bardzo ważne. Nie budujesz sylwetki od razu, ona jest. Mówi się, że po 30 sesjach jest efekt widoczny, ale po 10 człowiek się już czuje lepiej.
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to budowanie sylwetki i to, że lepiej zaczynamy wyglądać, to jest jakiś taki przyjemny skutek uboczny, ale to, dokładnie, że się zaczynamy lepiej czuć, to lepiej, jest po prostu silniej, sedno tego.
0: Tak. I na pewno to ratuje życie. Muszę powiedzieć tak. Warto w siebie inwestować i dziewczyny, nie żałujcie sobie niczego, bo wiadomo, że to wszystko kosztuje, to są jakieś koszty, potem człowiek sobie to przelicza. Nie, to jest inwestycja w siebie, jest warta wszystkiego.
1: Zgadzam się i uważam, że nasze zdrowie jest bezcenne, więc to może traktujmy to właśnie bardziej jako inwestycję w zdrowie i wtedy może gdzieś tam nasza głowa będzie miała do tego inne podejście. Ja cię jeszcze bardzo chciałam o jedną rzecz zapytać, bo jesteś też wielbicielką zwierzątek różnego rodzaju. Masz koty, masz pieska. Powiedz mi, czy to w Austrii dopiero zaczęłaś swój mały domowy zwierzyniec, czy gdzieś tam już na Cyprze się to wydarzyło?
0: Wiesz, to od dziecka było, ja sprowadzałam wszystko do domu, swoją kanapką z szynką, przyprowadzałam jakieś psy ze wsi, właśnie jakieś wielkie, nie wiadomo skąd, które uciekły gospodarzowi. przez płot przechodziłam na koniu takim, który jest koniem roboczym, wielkim, który mógł mnie zabić jednym ruchem. Wskakiwałam na niego po prostu, żeby pojeździć kotki, pieski, szczury, rybki. Ja to
1: wszystko. Czyli taka żeńska wersja Dr.
0: Dolittle. Tak, tak. Nie, uwielbiam i kocham zwierzęta. Od zawsze były w moim życiu. Aczkolwiek na Cyprze mieliśmy dwa razy pieska i to była niezbyt udana historia. Nie byliśmy na to gotowi pierwszy raz. Nie byliśmy w stanie zapewnić mu warunków. Byliśmy za młodzi, była zbyt pochopna decyzja. A druga była też taka, później mieliśmy już Oliwię, ale musieliśmy niestety oddać też ze względów zdrowotnych tego pieska. No a tutaj bardzo długo czekałam, bo jak wiesz, w Austrii jest ciężko wynająć mieszkanie, a zasady są takie, że najlepiej płać czynsz i nie wróć i w ogóle
1: nie mieszkaj.
0: I się w ogóle nie,
1: tak,
0: nie
1: odzywaj. A co dopiero wprowadź tam zwierzątko, tak.
0: I to jest, widzisz, kolejny dowód na to, że sami przez narzucone jakieś granice i usłyszane rzeczy budujemy sobie bariery, których potem sami jesteśmy w stanie je przebić, ale to jest trudne. Bo usłyszałaś, że zwierzęta są niedozwolone, no to ja już nawet nie będę próbować. Ale ja sobie powiedziałam, wiesz co, a co mnie to obchodzi? Wezmę sobie, nawet nie powiem, wezmę sobie. I tak było, wzięłam sobie.
1: Tak jak powiedziałaś, jak nie drzwiami, to oknem. Znaczy, mam nadzieję, że piesek wszedł drzwiami jednak.
0: A potem jak ktoś zobaczył, to się okazało, że on napisał, że on nie ten, no bo ludzie się też... Dlaczego ludzie takie zasady dają? Bo też się boją czegoś, co usłyszeli. Że psy brudne, że koty śmierdzą, a że ludzie będą niszczyli mieszkanie. Tylko dlatego, a nie dlatego, że wcale nie chcą albo nie pozwolą. Więc akurat miałam takie doświadczenie, że wszyscy właściciele mieszkania nie byli powiadomieni, że biorę zwierzęta, a potem była radość i akceptacja pełna. Także... Tutaj na pewno też było moje takie postanowienie, odważę się, a co? No co się może stać? Tak, ale z kotami było łatwiej, one były wzięte w koronie, więc wszyscy byliśmy zamknięci w domu i tak dalej, a z psem to była decyzja odpowiedzialna, bo pies to już nie jest kot, tak? To już nie możesz sobie tak pozwolić.
1: No tak, no bo piesek musi wyjść na spacer i musi, tak. Trochę więcej potrzebuje tej opieki niż kot, prawda?
0: Tak, jak ci po prostu właściciel mieszkania rygorystycznie powie, musisz się wyprowadzić, to ryzykujesz wzięciem tego psa też tego, że twoja rodzina będzie w takiej sytuacji, że będzie na stres nastawiona, szukania tego mieszkania. Mm-hmm. Powiedziałam, biorę sobie tego psa do naszej rodziny, bo to jest moje marzenie i nie chcę go wziąć, jak moja córka będzie miała 30 lat, tylko teraz jest ostatni moment, że jeszcze jest z nami. I po prostu pojechaliśmy i wzięliśmy tę Dusia. I Bartek, wiesz, on niby się zgodził, już koty były, jak to będzie, tyle zwierząt. Na 10. piętrze w bloku jeszcze chcę dodać, bez ogródka. Ale rozmawiałam z hodowczynią tej rasy, którą sobie wybraliśmy i ona mówi, ten pies nie potrzebuje ogrodu, on potrzebuje człowieka.
1: No, Boziu, na pewno jakieś zdjęcie dołączymy z Teo, ale ja właśnie musicie wiedzieć, z Elą często widujemy się na przerwie w pracy, bo pracujemy niedaleko i Teo jest zawsze obecny również, bo zabierasz go też do biura. No, jakby się zobaczyli, to tylko przytulać po prostu.
0: Tak, te wszystkie właśnie, widzisz, blokady, czyli mieszkanie, nie mogę wziąć psa, praca, jak ja to podzielę, nie będzie siedział sam w domu, kto się nim zajmie, okazało się w ogóle fikcją. Bo moja właścicielka od mieszkania, moja osoba, która nam wynajmuje, kocha go, uwielbia, widziała go parę razy. W pracy pierwszej mogłam go brać i też byłam świadoma tego, że już mogę w tej pracy pracować z domu i go brać, bo nie chciałam go zostawiać. A w tej pracy obecnej on jest maskotką. Jak ja przychodzę bez niego, to dostaję...
1: To pytałem, po co przyszłaś?
0: A ty czegoś nie zapomniałaś? Nawet są takie sytuacje, że ludzie pytają się mnie dokładnie o termin, bo przyjdą z dziećmi.
1: No.
0: Ma być pies.
1: Czyli wy już po prostu w pakiecie do pracy.
0: Tak.
1: Super.
0: I on jest też taki cudowny właśnie przez to, że od małego był między ludźmi. I właśnie czemu zwierzęta może są agresywne albo ten... Po prostu my przerzucamy dużo na nich.
1: Tak, ale to też każdy pies ma jakąś swoją historię, tak jak ludzie, prawda? Tak. Czemu pani w urzędzie jest niemiła? No bo nie dlatego, że, wiesz, padło na ciebie, no nie, ale to nie dlatego, że ty jej coś zrobiłaś. A czemu inna pani jest super miła? No bo właśnie może ma dobry dzień i jest, wiesz, jak ten zrelaksowany piesek, który lubi ludzi. Ponieważ ja też jestem psiarą i chciałam ci powiedzieć, że jest taka teoria i ja w nią wierzę poniekąd, bo tak u mnie się też to sprawdza, że psy upodabniają się do właścicieli, no więc nie mogłoby inaczej jak mógł nie być towarzyski otwarty na świat.
0: Dziękuję ci bardzo. Uznam to jako komplement.
1: Oczywiście. Takie było moje zamierzenie. Ela, bo myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze bardzo, bardzo długo, więc pytanie kończące. Czego ci życzyć?
0: Wiesz co, ja mam przy takim właśnie pytaniu i wiem, że często je zadajesz tak. na koniec audycji, bo odsłuchuję twoje wszystkie audycje.
1: O, bardzo mi miło.
0: Ona w ogóle wszystkimi historiami kobiet. Pomyślę, że kobiety są jednak z Wenus i są wyjątkowe.
1: Ja wiesz, ja teraz tak moje serduszko tak teraz się rozpływa i nie dlatego, że jest tutaj 30 stopni. I chciałam jeszcze dodać, że to moje pytanie, ono w ogóle też się nie wzięło znikąd. No bo wiadomo, robiąc podcasty, mam też jakieś osoby, na których się wzoruję, których lubię słychać i jest taka była dziennikarka newsowa, Gośka Serafin. To jest w ogóle też super kolorowa postać, jak już jesteśmy przy kobietach, bo ona lata pracowała w newsach, czyli takiej wymagającej, stresującej pracy w telewizyjnych newsach. Potem była fryzjerką, a teraz robi podcasty YouTube'owe o zdrowiu psychicznym, które ja bardzo lubię słuchać i to jest też częste jej pytanie, chyba w zasadzie na końcu każdej rozmowy je zadaję. No i tak sobie trochę pożyczyłam od niej, bo uważam, że jest fajne na koniec takiej rozmowy.
0: Bardzo fajne to jest, bardzo. I to na pewno jest zaskakujące, bo nie każdy się nad tym zastanawia i to jest coś do pomyślenia. Ale jakbyś mnie tak zapytała, może nie czego mi życzyć, ale czego potrzebuję, to naprawdę moja odpowiedź byłaby, że niczego. Czuję się naprawdę tak w tej chwili, że niczego mi nie brakuje. Ale życzyć zawsze można miło, żeby nam się dobrze żyło.
1: To jest piękne słyszeć, że niczego ci nie brakuje. Więc ja ci życzę tego, żeby nadal było miło i przyjemnie, żebyś podążała za tą swoją intuicją, żeby te zmiany, które przyjdą do ciebie, również okazywały się tak budujące i rozwijające jak do tej pory. I bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło cię gościć w studiu Radia Freirad. Twój w ogóle spokojny głos i to, jak opowiadałaś, bardzo mnie otuliło i już nie mogę doczekać się na nasze kolejne spotkania już poza audycjami. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Dziękuję za tą podróż, moje wspomnienia i życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
1: Ja też się dołączam do życzeń dla was, drodzy słuchacze. Na dzisiaj to już koniec. Moją dzisiejszą gościnią była Ela Czesak. Ja nazywam się Martyna Ostrowska, a to audycja Polka na zagraniczu. Do zobaczenia.